0: Ale to jest dobry poranek. Tak wcześnie, tak dobrze gramy w RMF Max. Somber i My Body Isn't Ready. Na dzień dobry od nas, Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek, dzień dobry i od razu mamy dla was ciekawostkę. Podobno mamy za dużo świąt państwowych.
0: Naprawdę?
1: Tak, przez ostatnie 11 lat przybyło ich aż 10. Mhm. Tylko w tym roku była rozmowa o 3 nowych. No i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedziało, że hej, stop.
0: Basta.
1: Tak, trochę zwolnimy, bo przede wszystkim jak im tych 1000 jest coraz więcej, to coraz bardziej maleje ranga takiego święta, prawda?
0: No, czy ja wiem. Ja bym dodała jeszcze jedno nowe święto państwowe. Mm-hmm. Dzień odpoczywania od świąt państwowych.
1: O! RMF Max.
2: RMF Max. Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest tytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Śląsk 88.1

0: All My Love to jest nowy Iben dla was w RMF Max, a to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: A my pytamy, jaka praca o tej porze nie śpi i jest z tego dumna? Wiecie, że są ludzie, którzy nie wiedzą, że my w ogóle istniejemy o tej porze, ale nie skupiamy się na nich, skupiamy się na tych, którzy są właśnie razem z nami teraz na nogach. Dajcie znać, powiedzcie, co robicie, no i połączymy was wszystkich na antenie, przybijemy sobie piątkę. Murarze z żołnierzami, kierowcami autobusów, florystami, wiecie, wy, którzy nie śpicie, jak świat o tej porze wygląda. Nagrajcie głosóweczkę.
0: Ja w ogóle sobie myślę, że w tej zabawie najfajniejsze jest to, że my dzięki waszym głosówkom, dzięki wam dowiadujemy się, że istnieją w ogóle jakieś mega dziwne, ciekawe, tak, niszowe zawody,
1: tak,
0: słuchajcie.
1: Tak. Więc odezwij się, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego nie robiłeś, nie robiłaś. Czekamy na twoją głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. To proste.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na Maxa.
4: Śląsk 88.1 FM.

0: Ile słońca, ile radości jest w tym numerze i to jeszcze jest przed szóstą w RMF Max. Zara Larsson i Lush Life, a to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: No i mamy dla was ciekawostkę. Warszawa i Bielsko-Biała to są dwa najbardziej zdrowe miasta w Polsce.
0: Proszę.
1: Chodzi oczywiście o działania takie prozdrowotne, edukację, warunki mieszkaniowe, środowisko, infrastrukturę. No, gratulacje, cieszymy się bardzo.
0: Ja się tylko teraz martwię o lekarze, no biedni lekarze. No jak oni w takich najzdrowszych miastach mają się utrzymać?
1: No ja nie wiem.
0: Flash i to, co najważniejsze w okolicy, już teraz w RMF Max, punktualnie o 6, a po 6 sprawdzamy, jaka praca nie śpi. RMF Max.
2: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we Flashu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Śląska Straż Graniczna rozbiła rosyjski gang. 11 osób zatrzymanych. Szczegóły tej sprawy zna Marcin Buczek. Czym zajmowali się zatrzymani?
3: Chodzi o legalizowanie pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego. Robiono to na podstawie fikcyjnie zakładanych spółek. Wszystkim zajmowała się zorganizowana grupa przestępcza. Do zatrzymań doszło na Mazowszu. Poza legalizowaniem pobytu w sprawie pojawia się też m.in. wątek prania brudnych pieniędzy.
2: Zmieniamy teraz temat. Rusza pilotaż e-papierowych tablic z rozkładem jazdy. Technologia będzie testowana przez rok. Wszystko pod nadzorem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mówi Zbigniew Anioł z Departamentu Komunikacji i Transportu GZM.
4: Z początkiem października rozpoczynamy pilotaż technologii e-papieru, rozkładów jazdy w technologii e-papieru. Będzie 5 takich tablic na terenie metropolii w Sosnowcu, Mikołowie, Katowicach oraz w Tychach. Chcemy sprawdzić, jak ta technologia będzie sprawdzać się w naszych warunkach, zarówno atmosferycznych, ale też w naszym systemie informacji pasażerskiej, w naszym systemie rozkładów jazdy. Zobaczymy właśnie przez ten rok, jak ta technologia może tutaj nam ułatwić funkcjonowanie i organizację transportu publicznego.
2: Dodajmy jeszcze, że system Transport GZM, za który odpowiada Zarząd Transportu Metropolitalnego, obsługuje około 7 tysięcy przystanków na terenie 41 gmin metropolii.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: 5 października rusza głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Siemianowicach Śląskich. Ile projektów czeka na głosy? To pytanie do naszego reportera. Posłuchajcie.
6: O głosy mieszkańców walczyć będzie 13 projektów. Zwycięskie będą realizowane w przyszłym roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, głosowanie będzie się odbywać przez internet na stronie bo.siemianowice.pl. Wśród propozycji jest m.in. remont drogi przy ulicy Reymonta wraz z budową nowych miejsc parkingowych, remont chodnika czy budowa parkingu przy ulicy Kapicy na osiedlu Młodych. Głosowanie potrwa 2 tygodnie, od 5 do 18 października.
2: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. A na koniec Akademicka Strefa Sztuki Scenicznej, czyli nowoczesne zaplecze dla studentów Akademii Muzycznej, działa już przy ulicy Wojewódzkiej w Katowicach. Wnętrze budynku zostało zaprojektowane jako przestrzeń do pracy dla artystów opery, dramatu oraz tańca, a sercem obiektu jest główna sala widowiskowa na 300 osób.
7: Sala koncertowa, która jest wyposażona w scenę oczywiście, ale także jest na niej zamontowany orkiestron pod nią. W sensie to jest dosyć duża rewelacja z tego względu, że ten orkiestron jest bardzo duży w tym zakresie, że pomieści ponad 60 osób. To pozwala na wystawienie bardzo szerokiej gamy dzieł. W związku z tym czekamy na realizację oper na przykład i festiwali, czy też jakby widowisk muzykalowych, prawda, czy tanecznych.
2: Mówił profesor Jarosław Mamczarski, rektor Akademii Muzycznej w Katowicach. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym flashu. Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: No, leci pięknie ten czwarteczek. Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
0: 6:03,
1: cześć.
0: Karola Kowalska.
1: Czy my Mateusz Marek? Czy słyszycie tę pozytywną iskrę?
0: Słyszymy.
1: Słyszycie?
0: Słyszymy.
1: Będziemy ją mieć dla was przez cały poranek.

0: Ej, to jest poranek w RMF Max, MJ Deli, Deli Supreme, siemanko, witajcie.
1: No i to jest poranek w RMF. Wszystko dobrze, hop, hop, hop, hop, lecimy. Słuchajcie, pytaliśmy was o to, jaka praca nie śpi, pytaliśmy o to jeszcze przed godziną 6, czyli bardzo wcześnie, czyli jesteśmy z was jeszcze bardziej dumni, że o tej porze słuchacie już RMF Max. No i to sprawdźmy, która praca nie śpi.
2: Ochrona osób i mienia z Zabrza nie śpi.
0: Uff, Zabrze bezpieczne, inne miasta patrzą z zazdrością. Proszę się rozglądać na boki i też strzec innych okolicznych miast.
3: Cześć, o tej godzinie pracują operatorzy numerów alarmowych 112.
1: To jest poważna praca i życzymy wam, żeby w tej pracy dzisiaj była mega nuda, żeby nikt niczego od was nie potrzebował.
0: Nikt się nic nie dzieje, ale dzięki, że jesteście, dzięki, że się odezwaliście i pozytywnie tutaj macie z nami, spędzacie dzień od rana.
1: I jaka praca nie śpi codziennie w RMF Max przed 6?
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: No i jak chcecie zrobić dla siebie coś dobrego o tej porze, to po prostu zostańcie z RMF Max, bo mamy dla was dużo hitów na maksa. To Katy Perry i 12 po 6 w RMF Max.

0: najlepszych rzeczy istniejących o poranku. Mamy dla was w RMF Max absolutnie wszystkie. Eli Ox, Wstawaj, nie udawaj i 18 prawie już minut po godzinie 6.
1: No i nowość, słuchajcie, według naukowców takie pary, które połączyły swoje finanse, wspólnie mają jakieś konto, mają bardziej jakościowe relacje niż te, gdzie korzystają z osobnych.
0: O, no,
1: jak po ślubie połączysz sobie konta, to jest podobno weselej i szczęśliwiej.
0: No dobrze, no nie ma nic bardziej romantycznego w życiu niż wspólne na przykład przemycanie popcornu do kina, żeby było trochę taniej, nie?
1: No tak, jeszcze inne rzeczy łączą. Ale jak nie jesteś po ślubie, to też myślę, że można połączyć finanse. Ważne, żeby nie łączyć finansów z osobą, która o tym nie wie, albo na przykład w ogóle nas nie zna. To się może zdziwić.
0: Ale z drugiej strony, no taka ciocia z Ameryki, to ona czasami się zdarza, że łączy finanse i wtedy to jest bardzo miła niespodzianka.
1: Ciociu, kochamy cię.
0: To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, hity na Maxa, iMoney i prawie 19 po 6.

0: męskiej granie orkiestra o poranku i ciebie też bardzo, no my też was bardzo, bardzo, bardzo, dlatego gramy wam hity na maksa 5 minut przed w pół do siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I mamy też dla was taką rozrywkę, która was od rana pozytywnie nastroi, kochani. Wasza ulubiona zabawa o tej porze, gdzie są klucze, ale dzisiaj to edycja biuro. Brzmi to tak.
0: O, brzmi tajemniczo.
3: Brzmi to jak coś, co mogłoby być w biurze?
4: Nie wiem.
0: No,
3: pomyślcie.
0: Brzmi jak coś bardzo ważnego.
3: No, nie pomyślcie.
0: Nie ma złych odpowiedzi. To jest bardzo ważna i kluczowa podpowiedź w tej zabawie, że nie ma złych odpowiedzi. Możecie puścić wodze wyobraźni, możecie przysłać nam cokolwiek w tym momencie przyszło wam do głowy. Po co? No, żebyśmy wszyscy mogli się dobrze bawić, po to, żeby też może komuś pomóc znaleźć do tej porze klucze. Jak się zgłaszacie?
3: Zgłaszacie się do nas głosóweczkami na Messengerze albo Instagramie, oczywiście RMF Max. No i tak, wiecie co, no, mamy gadżety. No nie wiem, czy
0: damy, użyjemy. Damy, mamy dużo. Mieliśmy wczoraj urodziny, jesteśmy hojni, damy wam wszystko. Nieco mamy, ale damy wam dużo.
3: Dobra, czekamy na wasze propozycje, zróbmy razem wszystkim dzień, niech będzie wesoło.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No, a jak jeszcze nigdy się nie zgłaszałaś, to w ogóle czekamy na ciebie z otwartymi ramionami w RMF Max.

0: do śniadania, ale też do pracy. Ale też na drogę, jak ktoś jest w trasie. Swedish House Mafia i Happiness is So Sad, to jest RMF Max i to jest Wstawaj, nie udawaj. No i to jest wasz czas oczywiście na antenie, no bo pytaliśmy was o to.
1: Gdzie są klucze i oczywiście nie zawiedliście nas i zrobiliście wszystkim dzień, posłuchajcie w jaki sposób?
2: W porwanej reklamówce, która została wyrzucona do śmietnika.
1: Mamy nadzieję, że to nie jest z doświadczenia, kochany. Ale tak, no, oczywiście wszystkie odpowiedzi były dozwolone, no ale tak poszliście bardzo, bardzo precyzyjnie.
0: A możemy jeszcze powtórzyć ten dźwięk?
1: Że porwane
0: są klucze?
1: Dobra.
0: Nie. Czy możesz ty zrobić ten dźwięk? Gdzie są klucze? Masz go pod ręką. O właśnie. No dobra, i teraz uwaga.
3: Klucze są w koszulce. Takie na dokumenty.
4: W kopercie.
5: Ja myślę, że klucze są w kopercie z dopiskiem na później.
0: To idealna koperta na czwartek jest.
6: Ale to klucze najprawdopodobniej są w koszulce, w której znajduje się podanie o zwolnienie do szefa.
1: Oby jej nie otwierał dzisiaj jeszcze.
0: Jeszcze nie, chociaż początek miesiąca to może. Słuchajcie, to jest zabawa, w której nie ma poprawnych odpowiedzi, więc mamy nadzieję, że bawiliście się równie dobrze, co my, słuchając waszych głosówek. Zabawa, gdzie są klucze, wraca jutro tuż po 6 w RMF Max.
7: Reklama.
8: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
9: Je się łakocie z delikatesów centrum.
10: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
13: Hej, tu IKEA. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie IKEA Bielsko-Biała w centrum handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty IKEA przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na IKEA.pl. Do zobaczenia w IKEA Bielsko-Biała.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel, moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
18: I po reklamie.

0: tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Kolorowa jesień. Jonathan z Bledką Gipsem, Róż w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Polacy są najlepsi w piłkę nożną. Wygrywają wszystkie mecze.
0: Ja? Tak.
3: To nie jest do końca kłamstwo. Reprezentacja Polski do lat 21 wygrała ostatnio ze Szwecją. Tak, z tą Szwecją, która nas pokonała w normalnych, w sensie pełnowymiarowych rozgrywkach. 3-0 dla dorosłych.
0: Tak. O, ciekawe.
3: Ale... 3-0 wygraliśmy.
0: Ale poczekaj, Szwedom słabo poszło, bo co tam się mogło stać? Nie wiem, mieli gorszy dzień na przykład. Mm. Nie wiem, mieli na przykład niestrawność po pizzy z kebabem.
4: Naprawdę?
5: Naprawdę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.

0: Profesor Eminem zagrał w RMF Max 6 minut przed godziną 7. To jest wstawaj, nie udawaj. I wiecie, co sobie właśnie uświadomiliśmy?
1: Ważny dzień dzisiaj.
0: Że idziemy do szkoły.
1: No, dzisiaj studenci zaczynają i to jest big news, ale resztę dużych newsów już za moment, bo będzie flash, sport, pogoda.
0: Wszystko. A to wszystko, jak zawsze. Tak jest. O pełnej zostańcie koniecznie z RMF Max. To są ważne informacje o 7.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Minus 50.
2: Co? Minus 50? Przecież dopiero jesień.
5: Nie temperatura, rabaty.
2: Gdzie?
5: W Galerii Wnętrze Reforma w Gliwicach. 2 i 3 października jesienny weekend rabatów. Promocje wyprzedaży i rabaty nawet do minus 50%. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Galeria Wnętrze Reforma, Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny.

0: jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
2: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci. A dinozaury? No przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych. I rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Czeladzi.
3: I po reklamie.

0: 98.1 FM.
1: Sekundki zostały do siódmej, czas na Flash Sport i Pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza. O poranku serwujemy Wam zestaw świeżych informacji w skrócie. Tankowanie wciąż kosztuje nas sporo. Ceny paliw są rekordowe. Popularna 95 stoi średnio po 8,19 zł za litr. Olej napędowy aż 9,14. Eksperci nie mają wątpliwości, że tak wysokie stawki odbiją się na inflacji. We wrześniu urosła do 4%, a to uderzy w kredytobiorców.
3: Inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stuprocentowych. To, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to, co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stuprocentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
2: Mówi ekonomista Marek Zuber. Ponad 5 miliardów zwróconych opakowań i 65,5 tysiąca punktów zbiórki w całym kraju. To już rok od startu systemu kaucyjnego w Polsce. Recyklomaty to już standard w dużych sklepach, ale nie zawsze wszystko działa jak trzeba.
4: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
5: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie, nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi.
6: Najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka.
2: Na tematem zajęła się Magda Greinert. Niewyspani? No to mamy dobrą wiadomość. Wkrótce pośpicie dłużej. Pod koniec października zmieniamy czas z letniego na zimowy. W tym roku stanie się to w nocy z 24 na 25 października. O 3 zegarki trzeba będzie przestawić na godzinę 2, choć w smartfonach, umówmy się, wszystko dzieje się automatycznie. Polska-Szwecja 3-0. Młodzi piłkarze nie do zatrzymania w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy U21. Autorami goli Bartosz Mazurek i Daniel Bąk. Ekipa Jerzego Brzęczka w eliminacjach ma komplet 9 zwycięstw. Bilans bramek 26 strzelonych i tylko 2 stracone. W Lidze Mistrzeń swój popis dała Ewa Pajor. W meczu drugiej kolejki fazy ligowej strzeliła gola. Barcelona wygrała na wyjeździe z Romą aż 6-0. Awans do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie wywalczyła Magdalena Fręch. Nasza tenisistka pokonała Elzę Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Tymczasem Cristiano Ronaldo nagle opuścił zgrupowanie. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z reprezentacji, której zawsze byłam oddany. Taki wpis pojawił się na jego Instagramie. O 20:45 Portugalia zagra na wyjeździe z Danią w Lidze Narodów. Będzie przeważnie słonecznie dziś. Jedynie na północy i na północnym wschodzie kraju może pojawić się trochę więcej chmur. Na termometrach całkiem przyjemne wartości od 19 stopni na Warmii, Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 20 stopni w centrum kraju do 24 na południowym zachodzie.
7: Hity na maksa. No to co, piękny dzień, żeby zacząć nowy rok akademicki.
8: Ja jestem za.
2: Ja też. Ja bym się wróciła w ogóle.
7: Tak?
2: Tak, na studia, super.
7: Myślę, że znaleźlibyśmy teraz takich, którzy chcieliby, żebyśmy byli tam za nich. Karola Kowalska.
8: Mateusz Marek.
7: Dzień dobry, fajnie, że jesteście z RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Turn the lights off. RMF Max. To jest nasza propozycja na początek siódmej. Dzień dobry.

0: drodze do szkoły, w drodze na uczelnię, ale to jest nuta. Black Eyed Peas i Meet Me Halfway w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I co, hej, chcecie wygrać stówkę kieszonkowego? A, to jest ten moment. My szukamy teraz ekip, które jadą samochodem do szkoły razem z dzieciakami, podkreślamy, razem z ekipą. No i czas, żebyśmy wspólnie sprawdzili naszą wiedzę z podstawówki, a kategoria dzisiaj to będzie...
0: Ja wymyślam.
3: No.
0: Biologia.
3: Dobra.
0: Okay.
3: Ja będę przepytywany, nic się nie martwcie, weźcie udział w naszej zabawie, zgarnijcie stówkę i musicie się do nas teraz zgłosić nazwą swojej, biologiczną nazwą swojej drużyny. No tak, no musi nawiązać do biologii.
0: Nie trzeba mieć na to dokumentów, że to jest wasza biologiczna nazwa. Wystarczy, że nam ją wymyślicie, słuchajcie. Fajna nazwa nawiązująca właśnie do biologii. Wymyślcie ją razem w samochodzie. Przyślijcie ją SMS-em pod numer 3001. Koszt jak za każdego zwykłego SMS-a bez dodatkowych kosztów. No i ta najfajniejsza nazwa, która skradnie nasze biologiczne serce, pojawi się na antenie. No a co na antenie? No będziecie przepytywać Mateuka z biologii. Wy pytacie, my odpowiadacie, no i wspólnie sprawdzamy, czy ogarniamy wiedzę z podstawówki.
3: A do wygrania będzie stówka.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Dużo się dzieje, wiemy, to powtarzamy raz jeszcze. 3001, 3001 to jest SMS-owy numer, na który zgłaszacie się nazwą swojej drużyny.

0: Trochę jak ziewanie, ale to jest przecież świetny fit. Hit Offenbach. Four to the floor hit, fit, rany
1: cegana. To jest zerwy bak. To jest wstawaj, nie udawaj, pora śniadaniowa, więc teraz będzie o rankingu najgorszych sałatek na świecie. Ku naszemu zdziwieniu na 13 miejscu znalazła się sałatka z Polski, ze Śląska. Szałot, czyli taka, w której mamy ziemniaki gotowane, marchew, ogórki kiszone, groszek, jajko na twardo. Wkładka do tego jest z boczku albo ze śledzia na przykład. No i wiadomo, majonez.
0: Marudzą, niedobre, ale jak nie można akurat zjeść, bo to na święta, to chcą zjeść tak wszyscy.
1: Może niedobre, bo może zrobili nie z tym majonezem, co trzeba, tylko z tym drugim.
0: Właśnie.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Oszczędzaj z Air Arabia Lex Katowic już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 17 grudnia 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
11: I po reklamie.

0: Diego. Tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Śląsk 88.1 FM.

0: Całe szczęście są z nami szalone kukuriny.
1: A witamy serdecznie.
2: Cześć, czy wy jesteście gotowi na to, żeby rozwalić nas tutaj swoją wiedzą i zadać nam dwa najtrudniejsze na świecie pytania z biologii?
1: Dzieciaki, jesteście gotowe?
0: Wow, tak, super. Tak. Powiedzmy tylko szybko, że jest Mateusz Polida, a tam dzieciaki to Gabryś i Milenka.
2: Hej!
0: Ja będę grillowany z biologii. Trochę się stresuję, ale dobra, spróbujmy. Niech to będzie pierwsze pytanie.
2: No to zaczynamy.
3: Do tablicy, proszę.
2: Pierwsze pytanie.
1: Pierwsze pytanie zadaje Gabryś. Co to są protisty?
2: Szkoda, że nie widzisz jego miny.
0: to są takie jednokomórkowe organizmy możliwe?
2: Takie co...
0: Nie? Tak?
1: Bakterie,
0: no właśnie!
2: Wiadomo.
0: O rany!
2: O Jezu, ale to było ciężkie. No dobra, nie wiem, czy Milenka zadaje drugie pytanie, czy nadal Gabryś, ale lecimy, bo Mateuko tutaj już kapie z niego pot ze stresu po prostu.
4: Jak się nazywa biała część kasztana?
2: Jakie pytanie, Milenka! Rozwaliłaś nas!
0: To się nazywa czapeczka? Nie wiem. Jak się nazywa biała część kasztana?
4: Znaczek!
2: Ojo!
0: O rany, no i dzięki wam, wszyscy się czegoś dowiedzieliśmy, a przede wszystkim tego, że ja nie miałem o tym pojęcia, także bardzo nam miło.
2: Jesteście najlepsi na świecie, no z biologii to od nas dostalibyście tak. Piątkę jak nic.
0: Ale dostajecie od nas za to stówka kieszonkowego do rozwalenia.
5: Bardzo wam dziękujemy, szalone kukuriny.
0: Jesteście ekstra.
2: Szalone kukuriny górą, a kolejna szansa na wygranie kieszonkowego i sprawdzenie naszej wiedzy już jutro, tuż po 7 w RMF Max. David Guetta, Kid Cudi i Memories grają 3 minuty po wpół do 8.

0: Niby jesień za oknami, ale jak przyjemnie w RMF Max, to nowy Lost Frequencies.
1: Karola i Mateuko.
2: Ej, a jest tak, że na przykład teraz sobie jedziecie do pracy i pomyślicie sobie, ale bym sobie nie jechał do pracy, ale bym sobie tak na przykład zarobił kasę, nic nie robiąc. No może jednak prawie nic, bo wysiłek jest dosłownie minimalny,
0: no nie, jest
2: a
0: minimalny.
2: Można wygrać milion złotych. I posłuchajcie, jak to zrobić, to jest bardzo
0: Poczekajcie,
2: proste.
0: Ja jeszcze raz powiem. Można wygrać milion złotych w RMF Max, słuchajcie. I naprawdę wystarczy zrobić minimum, czyli wysłać SMS-a o treści max na 7467. To kosztuje 4 zł i 92 grosze z VAT-em i wchodzicie i gracie o milion od tego momentu. Teraz tutaj ślesz hasło max na 7467 i twoje życie może być zupełnie, ale to zupełnie inne.
2: I bardzo też warto, bo dzisiaj do gry weszło nowiutkie, pachnące, świeże Volvo XC40. Możecie sobie zobaczyć na rmfmax.pl, jak tam się świeci, błyszczy i macha do was drzwiami, żebyście wiedli. To się dzieje, naprawdę warto zgłosić się już teraz SMS-em z hasłem max na numer 7467.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Reklama.
4: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
10: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
9: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
10: Pokaż. No, fajne, pasuje.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: I po reklamie.

0: Dobudzamy, dobudzamy. Armin van Buuren i 12 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Sigma, Skibidi, Rel, Slay.
0: Przestań.
1: Six, seven.
0: Nie mówić.
1: Znam te słowa, wszyscy je znamy. Wiem. Kochani, warto sobie przypomnieć te, które były modne w zeszłym roku i może 2 lata temu, bo wjeżdża nowa edycja.
0: Nie.
1: Młodzieżowego słowa roku. Tak jest.
0: Nie.
1: Można swoje propozycje składać do końca października. Trzeba można spytać ekspertów, a może wy słyszeliście jakieś modne słówko z
0: Six, seven,
1: Skibidi?
0: Nie, no dobra, na pewno słyszeliście, to tylko my po prostu nie nadążamy. No teraz te wymyślają, potem zostanie to słowo słowem roku, a potem wszyscy znowu będziemy musieli oglądać je w reklamach.
1: Niestety. Slay! Liwka.

0: 5 minut przed godziną 8. Jeśli pytacie, co robimy w studiu przed prognozą pogody, no to na przykład Mateuszko pokazuje mi czapkę.
1: Tak, oglądamy czapki. Warto się przygotować na każde warunki, chociaż prawdziwa pogoda... I wszystkie inne potrzebne informacje już za moment w naszym Fleszu, no.
0: Punktualnie o 8 zostańcie koniecznie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
6: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają twoim potrzebom. Zico Apteka, twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

0: suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
6: Tu RMF Max, punktualnie 8 na zegarach. Ania Łopuszańska z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry ponownie, zapraszam. Katowicki odcinek A4 o poranku stoi. Korków spodziewajcie się na trasie numer 86 na wysokości komendy policji na pasach. Do Wrocławia doszło do kolizji. Zator występuje na czterech autostradowych pasach.
8: Ponieważ w tym rejonie nieco wcześniej z autostradą A4 łączy się również droga numer 86. Tam także po wspomnianej kolizji są teraz utrudnienia. Korek na autostradzie w stronę Wrocławia zaczyna się kilka kilometrów wcześniej w Mysłowicach na drodze numer 86. Natomiast kierowcy znacząco zwalniają już w Sosnowcu.
7: To Marcin Buczek. Zakrokowana jest też S8 na Mazowszu na odcinku Modlińska-Wisłostrata. Kierowcy muszą odstać swoje. Doszło tam do zderzenia czterech osobówek. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja. Skradzione dane medyczne Polaków są zabezpieczane przez polskie służby. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed.
9: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
7: Mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. System biznes.gov.pl nie udźwignął. Padły e-doręczenia o północy osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Minął termin na złożenie skrzynki w systemie. To nowy obowiązkowy kanał komunikowania się urzędów z firmami.
10: Wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę. W efekcie, jak ktoś próbował wejść, założyć sobie tę skrzynkę na rządową stronę biznes.gov.pl, no to nie był w stanie, albo dostawał komunikat, że musi czekać w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Takie były wyświetlane komunikaty. Przy okazji nie działały i inne rządowe serwisy. Przedsiębiorcy, niestety, muszą próbować do skutku, bo jeżeli nie, to mogą przegapić ważną urzędową korespondencję.
7: Tyle Krzysztof Berenda. A my zerkamy w kalendarz. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki. A skoro tak, no to sprawdźmy, czego słuchacie.
11: Słucham wszystkiego od disco polo przez rock do popu. Wszystko.
12: Ulubiony zespół, wykonawca?
11: Nie mam. Wszystko jak leci.
13: Głównie słucham muzyki niezależnej, ale nie ograniczam się w niczym.
14: Mocniejsza muzyka. Ja słucham K-popu.
15: Rock, pop, ciężki metal, stara polska muzyka.
7: Z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Ekipa Jerzego Brzęczka idzie jak burza. Piłkarska młodzieżówka wygrała starcie ze Szwecją w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wynik spotkania 3-0, dwie bramki Bartosza Mazurka i jedna Daniela Bąka. Tymczasem piękne zwycięstwo Industrii Kielce w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali Śląsk Wrocław 43-26.
16: Takie było założenie dzisiaj, żeby ci zawodnicy, którzy dotychczas grali troszeczkę mniej, spędzili troszeczkę więcej czasu na boisku. Takie mecze bardzo trudno się gra z jednej strony, bo wiesz, że jesteś faworytem i ten mecz musisz wygrać, natomiast musisz się obronić na boisku.
7: Mówił trener Industrii Krzysztof Lijewski. Dziś ponownie ciepło i słonecznie, chociaż no będą wyjątki. Na północy rzeczywiście może się trochę chmurzyć, ale solidnych opadów z tego nie będzie. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum kraju, do 24 na południowym zachodzie.
5: RMF Max, hity na maksa.
6: Z rzeczy, których potrzebujecie w pierwszy dzień października, no to moment, to. No oczywiście, że RMF Max o poranku.
17: I czapka.
5: Poczuj dobry beat.
6: Chyba z Daszkiem, właśnie, żeby słońce nie raziło.
17: To
6: halo.
17: Powiedzieć, czapka z Daszkiem.
6: 4:08, wstawaj, nie udawaj, dzień dobry.

0: Zagwizdali nam pięknie do wiwatu Maroon 5. To jest Moves Like Jagger w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: O piaskach sobie teraz porozmawiamy, dobrze?
0: Dobra, a propos gwizdania, no.
3: Tak jest.
0: Do wiwatu dodam.
3: Gwardia Meksyku, Gwardia Narodowa Meksyku, służby, mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna, Chihuahuę.
0: Wow!
3: Pieska, który waży ledwo 7 kilo. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie.
0: Wow, a jak się nazywa?
3: Komando.
0: Komando Chihuahua.
3: Komando Chihuahua.
0: Piękne. I będzie teraz pomagał tam i ratował.
3: Tak, będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
0: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahuy normalny.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Pozdrawiamy wszystkich, którzy o tej porze zbierają się na spacer z psiakami. Macie fajne towarzystwo? Oni chętnie pójdą z wami. To Tame Impala w RMF Max, a na zegarach jest już 10 po 8.

0: Oskar Sims to jest obowiązkowe towarzystwo do śniadania i mamy je dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Dzisiaj 1 października w kalendarzu.
1: I wszyscy możemy razem iść na studia. Niektórzy faktycznie idą i was pozdrawiamy. Niektórzy na nich byli dawniej lub mniej dawniej temu. No i teraz podstawowe pytanie jest takie. Do wszystkich. Czego nauczyliście się na studiach? I bardzo cenne rzeczy trzeba odkryć.
0: Tak, trzeba na przykład trzeba sprawdzić, jakie ogrzewanie jest w mieszkaniu i to nie w zimie, tylko zanim wynajmiemy to mieszkanie.
1: Tak, albo się na przykład się można dowiedzieć, że współlokatorzy mogą też z tobą współzjadać twoje rzeczy z lodówki.
0: Albo na przykład, że ze zdziwieniem odkryłeś, gdzie w mieście jest ksero całodobowo i że to jest prawdopodobnie jeden z najważniejszych punktów na mapie.
1: Tak, można też się nauczyć na studiach, że da się zrobić parówkę w czajniku. Jest tego na pewno mnóstwo, macie swoje pomysły. Koniecznie nam nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Mhm. Wspólnie powspominajmy te przypałowe wszystkie rzeczy. Zróbmy sobie razem dzień. Odezwijcie się koniecznie.
0: Zaczynamy rok akademicki. Głosówka na Messengerze albo Instagramie RMF Max.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
15: Czyta lektor AI.

0: Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Śląsk 88.1 FM.

0: Plus, Sofia Lisbeck, Store, Junior Caldera. To wszystko w RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Co więcej, o poranku mamy dla Was jeszcze więcej, bo 1 października na starcie nowego roku akademickiego mamy dla Was
0: cenne lekcje życia.
3: Oj, rzeczy, które nauczyliście się na studiach. No i to są rzeczy naprawdę nieoczywiste. Takie głosówki nam przysłaliście. Czego się nauczyliście na studiach?
4: Ja nauczyłam się, że akademik to jest taki trochę supermarket ze wszystkim. Od kupienia różnych rzeczy przez wydruki, bindowanie, a nawet małe zakupy.
0: bindowanie oczywiście, na pewno. Tak, wiemy to.
5: Ja na studiach nauczyłem się, że frytki mogą być codziennie na obiad.
0: No, to jest cenna lekcja. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
3: Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że tą lekcję, jak ktoś dzisiaj nie ma zupełnie pomysłu na obiad i na życie, to tą lekcję dzisiaj w życie można wprowadzić.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Wszystko w jednym miejscu. W akademiku można było znaleźć wszystko, jedzenie i ksero i nawet jeszcze przyjaciół na całe życie.
0: A jeszcze mi się coś przypomniało, ale nie mogę o tym powiedzieć na antenie.
3: Aha.
0: Tak było na studiach właśnie.
3: Jak chcecie usłyszeć tajemnicę Mateuka, to zapraszamy na Instagrama. Poranek RMF Max, tam Mateuko chętnie Wam tą historię opowie.
0: Niekoniecznie.

0: Karo, w sumie nigdy cię nie pytałem, ale na co ty byś wydała 1 000 000 złotych?
1: Jezu, jak się przestraszyłam, nie wiedziałam, co mnie chcesz zapytać. 1 000 000 złotych na co bym wydała? No, na przykład wyburzyłabym ścianę, kupiłabym mieszkanie sąsiada, które jest za nią i zrobiłabym sobie taki mega, super duży salon.
0: No, fajnie. Wiesz, to brzmi totalnie jak coś, co by się dało ogarnąć za taki milion. No, ale wiesz to, my możemy sobie tutaj tak po prostu marzyć, ale bardziej pytanie jest takie, o czym wy wszyscy marzycie? Bo to wy możecie wygrać 1 000 000.
1: I to w RMF Max, realny hajs, za który można sobie odpocząć, można rozpocząć jakąś nową pasję, spłacić kredyt i możecie po prostu mieć za to te wszystkie marzenia. Możemy wam jeszcze bardziej pomóc. A żeby wam pomóc, to od teraz wasze szanse mnożymy razy 300.
0: I to jest bardzo ważne. Zgłoście się teraz. Teraz koniecznie. SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em.
1: My mnożymy wasze szanse na spełnienie waszych marzeń. Wasze szanse na 1 000 000. Mnożymy razy 300.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: SMS na 7467 teraz.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
10: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
9: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Merkury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
10: Pokaż. No, fajne, pasuje.
11: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
12: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają twoim potrzebom. Zico Apteka, twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
13: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
14: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury, no przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Czeladzi.
15: Oszczędzaj z Air Arabia Lex Katowic już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 17 grudnia 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji. Let's go!
16: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
17: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Tak, tak, to w RMF Max, taka dobra muza. Hity na Maxa, Fastboy i Music Sounds dla was w RMF Max. 9 minut przed godziną 9 już.
1: No i najważniejsze informacje, które wam zaprezentujemy. Kochani, 17 milionów Polaków pyta AI różne o kwestie dotyczące zdrowia. Gadamy o tym, wiecie, jak się leczyć, jak się czujemy, ale też ważniejsze rzeczy, jakie brać lekarstwa. Konsultujemy nawet dawki z AI-ami. No i kupujemy też takie sugerowane leki i suplementy bez recepty, także grubo to już
0: świetnie,
1: leci.
0: Świetnie, brawo. Czyli co, doktor Google już chyba w takim razie poszedł na emeryturę, tak?
1: Tak, tak. Ale tak sobie myślę, jak 17 milionów Polaków tak gada z tym AI-em o zdrowiu, tak. Kurczę, no to naprawdę byłoby tak głupo, jakby on się czasem pomylił, co nie? Bo on czasem się myli, nie?
0: Nie, no co ty? Aha, no to... Nie, na pewno się nie myli. I mówicie, że masz rację.
1: Tak.

0: No oczywiście, że w dobrą stronę idziemy, no bo gdzie, skoro mamy początek października, no to na uczelnię hej, w stronę Halloween hej.
1: Okej, okay, w stronę dalej idziemy, świąt, Bożego Narodzenia.
0: Na razie hej. W stronę Flesza,
1: dobra,
0: słuchajcie.
1: Spokojnie.
0: To będzie za 5 minut, bo punktualnie o godzinie 9 w RMF Max, Flesz i pogoda na czwartek. Zostańcie koniecznie, żeby wiedzieć wszystko. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Hej, tu Ikea. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie Ikea Bielsko-Biała w centrum handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty Ikea przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów Ikea Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na ikea.pl. Do zobaczenia w Ikea Bielsko-Biała.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
3: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88 i 1 FM.
6: Mamy już 9 w RMF Max Śląsk. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Ta inflacja musiała uderzyć po zawirowaniach w Zatoce Ormus. Tak, wzrost we wrześniu do 4% rok do roku, komentuje Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Na pytanie, czy możemy się spodziewać dwucyfrowej inflacji, jak pod koniec rządów PiS, odpowiada.
7: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
6: Dodał w rozmowie z Piotrem Salakiem Sławomir Dudek.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
6: Zakończył się montaż ponad 1000 paneli fotowoltaicznych na dachu przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Katowicach. Pomoże to w zaoszczędzeniu naprawdę sporej sumy podczas ładowania autobusów elektrycznych. Więcej o tym już za godzinę. Zjazd absolwentów w przedszkolu. To dopiero można koledze powiedzieć, jak bardzo się zmienił. Oraz powspominać wspólne leżakowanie. Wielkie święto odbyło się wczoraj w przedszkolu integracyjnym numer 3 w Zawierciu. Przedszkole obchodzi jubileusz 80-lecia.
8: Zjazd absolwentów w przedszkolu to takie karkołomne trochę.
9: Owszem, karkołomne, ale mamy nadzieję, że zapoczątkujemy tą tradycję i zjazdy absolwentów będą się w tym przedszkolu odbywały co 10 lat.
10: Wspominam dzisiaj czasy przedszkolne, kiedy uczestniczyłem w balach karnawałowych i mam okazję wrócić też do tych wspomnień.
11: Jako budynek całkowicie jest inny, fantastyczny, piękny, wyposażony, fantastyczne, uśmiechnięte panie, takie jakby przedtem tylko inne pokolenie.
6: A w przedszkolu numer 3 w Zawierciu był Marcin Buczek. Na koniec Andrzej Kowalczyk, ultraekstremalny maratończyk, podejmuje kolejne wyzwanie. Tym razem chce biegać dookoła jeziora Paprocany i to przez 72 godziny. To w sumie kilkadziesiąt okrążeń o łącznej długości prawie 500 kilometrów. Oprócz aspektu sportowego wyzwanie ma jeszcze jeden ważny cel. W czasie biegu zbierane będą pieniądze na budowę śląskiego stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli.
12: Tym razem będę biegał 72 godziny wokół jeziora Paprocany w Tychach, które ma dookoła 6,7 km. Jest taka formuła Backyard Ultra i ona właśnie polega na tym, że biega się co godzinę 6,7 km. Ja chciałbym wystartować w Mistrzostwach Świata w USA w przyszłym roku w formule Backyard i te Paprocany są dla mnie takim sprawdzianem. Biegania w kółko co godzinę, żeby sprawdzić się w takich warunkach startowych, ale też przy okazji chcemy przeżyć tą aktywność z innymi ludźmi, bo zapraszamy osoby do wspólnego biegu, żeby były częścią tego wydarzenia.
6: Mówił Andrzej Kowalczyk. Challenge rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 4 października. Więcej na jego temat znajdziecie w mediach społecznościowych i na stronie tychy.pl. Tam znajdziecie też więcej informacji, w jaki sposób można wpłacać pieniądze na budowę nowego hospicjum. To wszystko w tym fleszu, teraz pogoda.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sprawdzamy, co się dzieje w prognozach pogody dla Śląska, a tutaj całkiem niezłe informacje. Trochę chmur oczywiście będzie, ale słońce o nas nie zapomni i również w ciągu dnia się pojawi. W związku z tym na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 22, może 23 stopnie. Parasole ciągle jeszcze mogą odpoczywać w domu przed ciężką i mokrą jesienią. Na razie nie będzie padać, a wiatr raczej z tych słabszych będzie się czasami rozpędzał maksymalnie do 25, może 30 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Hity na maksa. Teraz to będzie żart na start, a właściwie suchar, do widzenia. Student mówi: no nie wiem, czemu mnie wywalili, naprawdę nie mam pojęcia. Skąd mam to wiedzieć, jak mnie tam w ogóle od roku nie było?
4: Dziękuję, Kurtyna.
3: Fajnie z wami było, wstawaj, nie udawaj, się kończy. Ale zostaje z wami reszta ekipy RMF Max.
4: Alan Walker, już teraz Iwa Max, Karola Kowalska,
3: Mateusz Marek.
4: Pięknego początku roku akademickiego wam życzymy. I słyszymy się jutro tuż po 6:00. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Dobrego dnia!

Messenger od Alexa Warrena z dedykacją dla wszystkich, którzy docierali dzisiaj jako pasażerowie do pracy. Mam nadzieję, że pan kierowca za ostro nie hamował. My nie hamujemy, wręcz przeciwnie, w RMF Max przyspieszamy, bo odpalamy sobie byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy, wypełniony klimatem, wypełniony newsami z naszego podwórka i wypełniony hitami Enrique Iglesias już teraz i Subemela Radio. Dawid Miązek, dzień dobry, do południa z wami zostaję jak zawsze. Zapraszam.

taki klasyczek już trochę, ale cały czas świetnie bujający. Timbaland, Kerry Hilson i The Way I Are w RMF Max. A my lecimy sobie z pytaniem dnia do pracy, a tak żeby wyluzować trochę na początek dnia w pracy, to słuchajcie, chciałem was podpytać, co u was w pracy najszybciej znika? Co to jest takiego, co jest, a potem tego nie ma i to bardzo szybko zazwyczaj tego nie ma. No powiedziałbym, że wypłata najszybciej znika, ale to tak poza konkursem. No ale na przykład powiem wam, u nas w pracy mleko. Mleko jest takim towarem, że jest pełen karton, wychodzisz na 5 minut z kuchni i patrzysz, pusto. Nie wiem, ludzie butelki przelewają do domu, wynoszą, nie mam pojęcia, o co chodzi. Co u was w pracy najszybciej znika? Piszcie na 3001, można nagrać głosóweczkę na Messengera RMF Max. No i standardowo najlepsze odpowiedzi lecą na antenę, a te najbardziej zaskakujące, autorzy tych najbardziej zaskakujących zgarną gadżety RMF Max. 3001, Messenger RMF Max. Co u was w pracy najszybciej znika? RMF Max. Ktoś mi już napisał w komentarzu na Facebooku: chęci do życia najszybciej w pracy znikają. No to teraz je przywracamy. Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Anima od Kaca i RMF Max. Dzisiaj pierwszy dzień października. Na szczęście pogoda za oknami taka niepaździernikowa. O pogodzie więcej za chwilę będziemy sobie mówić w prognozie, ale teraz to ja wam chciałem zaproponować, żeby może ten październik przywitać kaską. No tak, wiem, to wypłata i tak pierwszego wpada na konto, ale ja mówię o większej kasce. Kasie, dużej kasie, ogromnej. 1 000 000 złotych do wygrania jest w złotej kumulacji. Co byś zrobił z takim milionem, albo zrobiła z takim milionem, jakby trafił właśnie do ciebie? No, chwila na zastanowienie. Taki domek za miastem, który ci się od dawna marzy. Może jakieś nowe 4 kółka, ale takie naprawdę nowe z salonu. A może coś jeszcze, przecież 1 000 000 starczy na spełnienie wielu marzeń. Bo to przecież chodzi, nie, żeby kitrać ten 1 000 000 pod poduszką, tylko żeby wydawać na spełnianie marzeń. Spełnij swoje marzenia, zgarnij 1 000 000 złotych i wydawaj na co chcesz, ale najpierw wbij do gry. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo 7467, pod ten numer wyślij za 4,92 SMS-a z hasłem MAX. No i tego jednego SMS-a wymień w finale na co najmniej 5 000 złotych. Mniej się nie da wygrać, jak już do ciebie zadzwonimy, a może być dużo, dużo więcej, nawet 1 000 000. 7467, hasło MAX albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Oszczędzaj z Air Arabia Lex Katowic już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 17 grudnia 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
13: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
12: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
13: Pokaż. No, fajne, pasuje.
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: I po reklamie.
20: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: sprawdzamy, co się dzieje w prognozach pogody dla Śląska, a tutaj całkiem niezłe informacje. Trochę chmur oczywiście będzie, ale słońce o nas nie zapomni i również w ciągu dnia się pojawi. W związku z tym na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 22, może 23 stopnie. Parasole ciągle jeszcze mogą odpoczywać w domu przed ciężką i mokrą jesienią. Na razie nie będzie padać, a wiatr raczej z tych słabszych będzie się czasami rozpędzał maksymalnie do 25, może 30 km na godzinę.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

Mr. Know-it-all i to jest Teddy Swims. Słuchacie RMF Max Śląsk. Zbliżamy się do godziny 10. W Dzienniku Zachodnim, tak pod inaugurację roku akademickiego, mamy dzisiaj zestawienie najdroższych studiów prywatnych na Śląsku. No i patrzę sobie, że no tanio nie jest, jakbyśmy się chcieli wybrać na fizjoterapię. 11 400 za rok na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Kosmetologia też może kosztować ponad 12 000 czesnego za rok, ale najdroższe są oczywiście kierunki lekarskie. Okej, w Częstochowie czy w Dąbrowie można zrobić poniżej 50 tysięcy za rok, ale już na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach to jest 57 tysięcy rocznie, a kierunek dentystyczny kosztuje nawet 64. Chociaż niektórzy lekarze by powiedzieli, że zwróci się z jednego dyżuru. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Dużo
5: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Minus 50.
8: Co? Minus 50? Przecież dopiero jesień.
7: Nie temperatura, rabaty.
8: Gdzie?
7: W Galerii Wnętrze Reforma w Gliwicach. 2 i 3 października jesienny weekend rabatów. Promocje wyprzedaży i rabaty nawet do minus 50%. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Galeria Wnętrze Reforma, Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
9: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
10: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: i po reklamie.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Ja też dołączam. Jestem Agata.
3: What up, it's the weekend.
4: What's up, it's Sean Paul.
5: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Śląsk 88 i 1 FM.
8: O 10 w RMF Max Śląsk, czas na najnowszy flash i prognozy pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Od dziś na liście refundacyjnej znalazły się nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuc. Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci?
9: Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
8: To sprawdził Michał Dobrołowicz.
7: Słuchacie RMF Max Śląsk.
8: Ponad 1000 paneli fotowoltaicznych będzie produkować energię na dachu przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Katowicach. Montaż już dobiegł końca, no i jest to kolejny krok PKM Katowice w kierunku ograniczenia zużycia energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł.
10: 1004 panele fotowoltaiczne, moc 499 kWh, no i prąd będzie w całości wykorzystywany u nas na zajezdni. To zapewni dla naszej zajezdni na dzisiaj około 20%, a w przyszłości to będzie znacznie mniej, tak, bo autobusów jest coraz więcej, więc to będzie kilkanaście procent całej potrzebnej nam energii. Natomiast tak, autobusy też będą ładowane tym prądem.
8: Mówił Paweł Cyganek, członek zarządu PKM-u Katowice. Obecnie w taborze jest 67 autobusów elektrycznych. Pierwsze zaczęły jeździć po ulicach Katowic w 2019 roku. Oprócz tego przewoźnik dysponuje napędami gazowymi, hybrydowymi i wodorowymi. A skoro już o autobusach, to przypominamy pasażerom autobusów i tramwajów ZTM-u, że od dzisiaj na niektórych przystankach można już znaleźć specjalne tablice z rozkładem jazdy, a dokładnie e-papierowe tablice.
11: Tu w ramach tego pilotażu chcemy sprawdzić różne typy tablic. Niektóre mają przyciski i pasażer będzie sobie mógł wybrać, czy chce zobaczyć rozkład jazdy, czy chce zobaczyć komunikaty, czy chce zobaczyć na przykład najbliższą mapę okolicy przystanku. Będą one miały również zapowiedzi głosowe, będą oznaczone również w alfabecie Braille'a, więc dla osób, które mają problem ze wzrokiem, też one będą dostępne i przyjazne. Bo mamy ten cały rok, żeby tą technologię przetestować, sprawdzić i będziemy wtedy mogli oceniać.
8: Tyle Zbigniew Anioł z Departamentu Komunikacji i Transportu GZM. Na koniec będzie nowa droga dla rowerzystów w Gliwicach. Inwestycja planowana jest przy ulicy Nadrzecznej. Więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera.
12: W planach jest nowa droga dla rowerów oraz nowe chodniki. Inwestycja obejmie prawie kilometrowy odcinek ulicy. Będzie też nowy przejazd szlakiem rowerowym w kierunku ulicy Góry Chełmskie. Oprócz przebudowy i rozbudowy części ulicy Nadrzecznej, wykonawca przebuduje również zjazdy do garaży. Ruch rowerowy będzie zliczany przez pętlę indukcyjną, a liczby przejazdów pokaże specjalny wyświetlacz. Inwestycja będzie kosztować ponad 2,5 miliona złotych. Wszystko ma być gotowe w półtora roku.
8: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski.
7: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Czwartek na Śląsku przyniesie nam sporo przejściowych zachmurzeń, ale to wszystko bez opadów deszczu, ani także śniegu, doprecyzowują synoptycy, dzięki za to. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni w Katowicach i w Tychach, 22 stopnie będą w Zabrzu, ciśnienie wysokie i takie też ma pozostać do końca dnia, więc pogoda będzie stabilna, wiatr również będzie, powieje ze wschodu w porywach do 20 km na godzinę. Temperatura odczuwalna będzie bardzo zbliżona do wartości, które zobaczymy na termometrach.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
14: 1 października to nie jest taki zwykły dzień. Dzisiaj jest, słuchajcie, Dzień Polskiej Muzyki. Z tej okazji przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polscy artyści. Polska, biało-czerwoni, świętujemy. Jonathan Liwka i PZ otwiera nam godzinę z polską muzą, obejmuje noce. Dawid Miązek, zapraszam.

co masz ty? A ty, Dawid, to akurat masz tych naprawdę fajnych hitów od groma. Dawid Podsiadło z nami przed chwileczką w RMF Max. W tej godzinie tylko i wyłącznie polską muzykę gramy. Nawet jak po angielsku, bo będzie jeden taki kawałek, to od polskich artystów. Ale teraz będzie po polsku i to taką bardzo ładną polszczyzną, poetycką, można by nawet rzec, bledka. Komu miałabym powiedzieć?

0: reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
5: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Śląsk 88.1 FM.

0: O tysanach, to jest RMF Max, a my wracamy do tego, co w pracy najczęściej znika, było i nie ma. To jest nasze dzisiejsze pytanie dnia do pracy. Papier ksero ktoś napisał. O, to prawda. Chociaż nie tylko ksero, bo tu się pojawiło parę odpowiedzi, no rzadko się o tym mówi, ale papier toaletowy. I nie bójmy się tego powiedzieć. Są tacy, którzy nie kupują papieru toaletowego do domu, bo jest w pracy. Zresztą akurat z tym papierem ksero, papierem do drukarki, to może być podobnie. Łyżeczki, widelce, ogólnie sztućce, też tutaj sporo takich odpowiedzi się pojawiło. No i kubeczki. Słuchajcie, z doświadczenia wiem, jak zabierzesz do pracy jakiś stary, sfatygowany kubeczek, on tam będzie stał, on jeszcze 10 lat tam pożyje w pracy, ale jak zabierzesz swój ulubiony kubeczek, zniknie po jednym dniu. A taką jeszcze głosóweczkę dostaliśmy od Marzenki.
1: Najczęściej znika pracownik, który idzie do łazienki.
0: No, coś w tym jest, ale kto nigdy się nie zabunkrował w łazience na chwilę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Do Marzenki lecą gadżety RMF Max. Wy też możecie zgarnąć zestaw gadżetów. Zaskoczcie mnie trochę odpowiedzią na pytanie, co najczęściej znika w pracy. 3001 SMS albo Messenger RMF Max. Patrzę w

0: Męskie granie orkiestra i nareszcie w RMF Max. Nareszcie to jest słowo, które padło już dzisiaj albo padnie po powiadomieniu z aplikacji bankowej, no bo wiadomo, dzisiaj pierwsza wypłata wpada na konto wielu z nas i mamy takie, Jezu, nareszcie. No ale też wiadomo, że zanim się obejrzymy, zanim ona się zdąży rozgościć na naszym koncie, to już jej nie będzie, bo wiadomo, wydatki atakują z każdej strony, no to czemu nie zapewnić sobie dodatkowej premii, to takiej dużej premii. Paweł wczoraj u nas w złotej kumulacji zgarnął 5000 złotych. Tyle dajemy za samo odebranie telefonu. No to możesz dołączyć do Pawła, też odebrać telefon od nas i też zgarnąć 5000, ale możesz też zgarnąć znacznie więcej niż Paweł, bo to może być nawet 1 000 000 złotych. Tak, dokładnie taka sumka, 1 000 000 złotych nigdy w RMF Max do wygrania nie było, a teraz już jest. I ty możesz po te pieniądze sięgnąć, ale na pewno nie sięgniesz, jak nie dołączysz do zabawy, a dołączasz w prosty sposób, wysyłając hasło Max. Więcej nie trzeba nic wpisywać, tylko Max w treści SMS-a i tego SMS-a wysyłasz pod 746-7492 koszt, więc mniej niż hot dog, mniej niż jakaś drobna zachcianka, a możesz te pieniądze zamienić w 1 000 000 złotych. Daj sobie na to szansę, od tego się zaczyna. rmfmax.pl albo 7467 i hasło Max wysyłaj. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 zł lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: I po reklamie.
17: Z tej strony Asia.
18: Tu Ola i Jarek.
19: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
20: Cześć, tu Oskar Cyms.
21: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
11: A weź sprawdź.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Zaraz pogoda w RMF Max.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Czwartek na Śląsku przyniesie nam sporo przejściowych zachmurzeń, ale to wszystko bez opadów deszczu, ani także śniegu, doprecyzowują synoptycy. Dzięki za to. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni w Katowicach i w Tychach, 22 stopnie będą w Zabrzu. Ciśnienie wysokie i takie też ma pozostać do końca dnia, więc pogoda będzie stabilna. Wiatr również będzie, powieje ze wschodu w porywach do 20 km na godzinę. Temperatura odczuwalna będzie bardzo zbliżona do wartości, które zobaczymy na termometrach.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
13: RMF Max.
1: RMF Max. Śląsk.

Do Kalifornii zabrał nas White 2115 w RMF Max Śląsk. Tam jest tekst jeszcze 5 minut stary. To jest tekst, który chciałoby się czasem rzucić szefowi, jak chce coś od nas na szybko, ale wiadomo, zazwyczaj nie można. Słuchajcie, już w niedzielę najbliższą wielkie biegowe święto na Śląsku, bo startuje kolejna edycja Silesia Maratonu, także no, biegacze mają święto, natomiast kierowcy mają trochę utrudnień, nawet sporo utrudnień, pasażerowie komunikacji miejskiej też. W niedzielę w ciągu dnia spodziewajcie się zamkniętych ulic na trasie biegu, a ta trasa będzie biec m.in. przez Nikiszowiec, przez Dolinę Trzech Stawów, okolice Spodka, ale też o Siemianowice Śląskie zahaczy, no i oczywiście Chorzów, okolice Stadionu Śląskiego, gdzie start i meta jest. Tak jakby ktoś jeszcze nosił z wystartowaniem, to miejsc w biegu na 5-10 km i na półmaraton już nie ma, ale na maraton się można jeszcze zapisać, a formę to się jeszcze przecież do niedzieli zdąży zrobić. Flash za chwilę i pogoda w RMF Max Śląsk.

0: Nowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
5: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Media Expert, taniej masz.
14: I po reklamie.
15: W RMF Max Śląsk, punktualnie o 11:00, czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Zrobiliśmy coś dobrego dla godności człowieka. Tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z interpretacją, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne. Zdaniem niektórych związków zawodowych interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach. Innego zdania jest szef KAS Marcin Łoboda.
16: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana. Jesteśmy też po rozmowach z dyrektorami, wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego

0: Kaczyńskiego, jak stosować przepisy prawa.
1: Mówił szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Ruszają przygotowania do bytomskiego jarmarku świątecznego. Do 31 października Urząd Miasta czeka na zgłoszenia zainteresowanych wystawców, którzy chcą zaprezentować swoje produkty podczas jarmarku. Więcej informacji na ten temat już teraz w relacji naszego reportera.
3: W tym roku miasto zapewni 15 nieodpłatnych drewnianych domków z dostępem do elektryczności. Każdy wystawca może starać się o takie stoisko. Wystawcy, którzy podpiszą umowę z miastem, będą zobowiązani do oferowania swoich produktów od poniedziałku do niedzieli. Umowy będą podpisywane z wystawcami od 2 do 16 listopada. Więcej informacji znajdziecie na stronie at@um.bytom.pl. Przypomnę, że bytomski jarmark świąteczny będzie trwał od 27 listopada do 20 grudnia.
1: Informował Amadeusz Biurkowski. W RMF Max Śląsk wracamy teraz do maratończyka Andrzeja Kowalczyka, który zbiera pieniądze na budowę pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli. Wcześniej, żeby zabrać fundusze na budowę, kucharze z całej Polski gotowali w Parku Śląskim. Teraz czas na aspekt sportowy. Andrzej Kowalczyk zamierza biegać dookoła jeziora Paprocany przez 72 godziny. Można dołączyć.
4: Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby być częścią tego wydarzenia, bo naprawdę bardzo nam się podoba to, jak to już poszło na tym etapie komunikacyjnie w mediach społecznościowych. Bardzo dużo osób zapowiada się, ja chętnie przyjdę i przebiegnę z tobą kółko, jedno, dwa, trzy. Fajne jest też to, że ludzie często zastanawiają się, z czym się wiąże takie ultra, jak człowiek wygląda po x godzinach biegu, kilometrach i no nikt do mnie na 60 km w górach w nocy nie przyjedzie i nie będzie ze mną biegał, ale tu może po prostu przyjść na papry i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówił Andrzej Kowalczyk, ultra ekstremalny maratończyk. Wyzwanie ma potrwać do niedzieli. A na koniec śląska policja rozpoczyna ogólnopolski policyjny Dzień Odblasków, który zainauguruje akcję Świeć przykładem, noś odblaski. Inicjatywa skierowana jest do pieszych, szczególnie seniorów, i ma na celu promowanie noszenia elementów odblaskowych. Akcja przypomina o bezpieczeństwie na drodze podczas poruszania się pieszych, szczególnie, że światła nad naszymi głowami teraz coraz mniej. Policjanci będą prowadzili swoją akcję do końca roku.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sprawdzamy prognozy pogody. Czwartek na Śląsku zapowiada się pod znakiem przejściowego zachmurzenia. Słońce też będzie, ale trochę więcej chmur. No i to wszystko bez opadów deszczu. Na termometrach w regionie dzisiaj maksymalnie zobaczymy 19, może 20 stopni. Wiatr będzie słaby, chwilami tylko w porywach może się rozpędzać do 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to przez cały dzień utrzyma się na wysokim poziomie, dzięki czemu pogoda będzie stabilna, a temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: To jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max oczywiście, a propos obiadu, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. To co, dzisiaj bez kotlecika? Temper City i Self-Aware. Zaczynamy 11:00. Dawid Miązek, zapraszam.

Take it slow. Dobra rada od Robina Schulza i Watermata na końcówkę przedpołudnia. Słuchacie RMF Max. Do pewnego momentu nikt nie odważyłby się pewnie, nikt normalny nie odważyłby się pewnie użyć słów Justin Timberlake i troll w jednym zdaniu. No ale 10 lat temu Justin Timberlake wydał kawałek do kreskówki Trolle. No i a to ci niespodzianka, i kreskówka, i piosenka okazały się wielkim hitem. I to jest właśnie ten numer, który teraz zagramy. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. I od razu buźka się cieszy. I got

0: Matt Taki Mix, R&B, Ring My Bell w RMF Max. Słuchajcie, jak zarobić pierwszy milion? Kiedyś była popularna odpowiedź na to pytanie, że no po prostu trzeba ukraść. Ale niestety nie wszyscy jesteśmy politykami, a może niestety. No oczywiście też można, prawda, zainwestować w jakiś biznesplan, strategia, coś tego pokombinować. Można, owszem, ale przecież to jest znacznie prostsze. Bo ten pierwszy milion można po prostu wyjąć z sejfu w zabawie RMF Max. Złota kumulacja. To są proste rzeczy, naprawdę. Ty wysyłasz SMS-a z hasłem Max pod numer 7467 za 4,92, czyli za pół darmo. Przy odrobinie szczęścia my oddzwaniamy, jak odbierzesz telefon, to już masz 5000 zł, a może być milion złotych skryte w którymś z naszych sejfów. A jak nie SMS-owo, to możesz wejść do gry na rmfmax.pl i warto, bo tam czekają fajne bonusy, jak wchodzicie przez naszą stronkę. Sprawdźcie koniecznie, ale przede wszystkim dajcie sobie szansę na to, żeby dzisiaj przywitać się z wygraną. Milion złotych jeszcze tego popołudnia na kogoś z was czeka. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo hasło Max ślijcie pod 7467. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
2: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
3: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Discoplex A4 zaprasza w sobotę 3 października na wyjątkowe, okrągłe 30 urodziny Króla Latino. Przed Wami wyjątkowy urodzinowy koncert z Konima. Będzie ogromny tort i jak zawsze gorąca atmosfera. Nie przegap urodziny z Konima w Discoplexie A4 w sobotę 3 października. Discoplex A4 Piętna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
13: Śląsk 88.1.

Fastboy i Music Sounds, to jest RMF Max Śląsk, a tymczasem, słuchajcie, taka ciekawostka, podejrzewam, że wielu z was nie wie, ja się dowiedziałem teraz, że mamy na Śląsku drużynę, która, sportową drużynę, która, mimo że to polski klub, to gra w lidze czeskiej. Chodzi o zespół Rawa Katowice, zespół baseballowy. W Polsce rozgrywki baseballu są, ale okazuje się, że w Czechach są na wyższym poziomie i właśnie tam też jest jakby zapisana drużyna Rawy, bierze udział w czeskiej lidze regionalnej Wychod, czyli w Wschód, i właśnie w najbliższą niedzielę zagra o złoto, o zwycięstwo w tej lidze z drużyną MSK Snails Orlowa. To już drużyna z Czech, nie z Polski. No i oprócz tego, że będzie finał, że będą emocje sportowe, to szykuje się fajny rodzinny piknik, także ja na przykład, mimo że nie znam zasad, to w sumie chętnie bym się wybrał. Jak wy też tak macie, to śmiało. Wstęp jest wolny, boisko przy ulicy Asnyka 27. Tam się mecz będzie odbywać, a pierwszy gwizdek, znaczy nie wiem, czy tam są gwizdki, ale początek o godzinie 13:00.

0: reklama.
1: Minus 50.
0: Co? Minus 50? Przecież dopiero jesień.
1: Nie temperatura, rabaty.
0: Gdzie?
1: W Galerii Wnętrze Reforma w Gliwicach. 2 i 3 października jesienny weekend rabatów. Promocje wyprzedaży i rabaty nawet do minus 50%. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Galeria Wnętrze Reforma, Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Czeladzi.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.
17: A będzie ładnie?
18: Za chwilę pogoda w RMF Max.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sprawdzamy prognozy pogody. Czwartek na Śląsku zapowiada się pod znakiem przejściowego zachmurzenia. Słońce też będzie, ale trochę więcej chmur. No i to wszystko bez opadów deszczu. Na termometrach w regionie dzisiaj maksymalnie zobaczymy 19, może 20 stopni. Wiatr będzie słaby chwilami, tylko w porywach może się rozpędzać do 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to przez cały dzień utrzyma się na wysokim poziomie, dzięki czemu pogoda będzie stabilna, a temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: RMF Max.
0: RMF Max Śląsk.

Toxic od Britney Spears w RMF Max. No czekam na tej filmową biografię, która ma wyjść jakoś w przyszłym roku chyba, ale na razie nawet nie wiadomo, kto Britney zagra. Podobno Sydney Sweeney jest faworytką. Ja wiem, czy taka podobna, ale co tam, potęga charakteryzacji. Dobra, kto czekał na popołudnie, to się zaraz doczeka, bo za chwilę witamy już 12. Po 12. Irek Jakubek, Aśka Mełz i lecimy z programem I Wszystko Gra. Wracam do was jutro w piąteczek, się słyszymy po 9. Dawid Miązek, na razie, cześć.

0: żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Janie, skarpeta na pieniądze
4: się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, tu Ikea. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie Ikea Bielsko-Biała w Centrum Handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty Ikea przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów Ikea Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na ikea.pl. Do zobaczenia w Ikea Bielsko-Biała.
11: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: W samo południe w RMF Max Śląsk mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Młodzi dorośli skorzystają z bezpłatnej szczepionki przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczenia wynika, że od dzisiaj preparat będzie refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia. Do tej pory to szczepienie było bezpłatne do ukończenia 14 roku życia. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom. Eksperci tłumaczą, że zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a także na nowotwory głowy i szyi.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: 10 nowych inwestycji będzie realizowanych w Bytomiu z budżetu obywatelskiego. To są oczywiście inwestycje zaplanowane na przyszły rok. Głosowanie na najlepsze z nich już za nami. Jakie pomysły zwyciężyły?
2: Jedna to jest GKS Rozbark Infrastruktura, rozbudowa tej infrastruktury. Drugi to miejsce spotkań. Spotkajmy się tutaj, gdzie będziemy mogli spotkać się z rodziną, z przyjaciółmi. Miejsce do grillowania, do odpoczynku. Plus trzecia droga na Łagiewnikach.
3: Są pewne rzeczy, które są powtarzalne. Mam na myśli na przykład Placa Zabaw. Myślę, że pewnie co roku tak będzie. Zainteresowanie jest duże, pomysłowość również, więc tylko się cieszyć.
1: Mówili Dominika Panek, pomysłodawczyni zwycięskich projektów, oraz Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Pula pieniędzy w budżecie obywatelskim na 2027 rok wynosi 7 milionów złotych, a głosowanie w budżecie obywatelskim już w poniedziałek rusza w Siemianowicach Śląskich. O głosy mieszkańców walczy 13 projektów. Tu przypomnienie jeszcze dla mieszkańców Bytomia. Michał Bieda nie jest już wiceprezydentem miasta, bo od dzisiaj jest członkiem zarządu spółki Tramwaje Śląskie. W związku z tym Mariusz Wołosz powołał dwóch swoich nowych zastępców. Pierwszym jest Adam Fras, trzecim został Artur Żółtowski, a drugim, tu bez zmian,

0: Magdalena Górak. Teraz przenosimy się do Sosnowca, tam startuje akcja Bilet w dorosłość. To specjalny bonus przygotowany z myślą o mieszkańcach wchodzących w dorosłe życie, który pozwoli bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę korzystać z miejskich atrakcji.
1: W ramach programu 18-latkowie otrzymają wejściówki zakodowane bezpośrednio w aplikacji Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Będą to wejściówki o łącznej wartości około 200 zł. Wśród darmowych atrakcji znajdują się m.in. jednorazowy wstęp na wszystkie wystawy w Pałacu Szena, godzinna ślizgawka na stadionie zimowym, zwiedzanie Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium, wejścia na miejskie baseny czy bilet na spektakl do Teatru Zagłębia. Dostęp do usług jest jednorazowy, a bilety dostępne są wyłącznie stacjonarnie. Więcej informacji znajdziecie na stronie wrp@um.sosnowiec.pl.
0: Informował Amadeusz Biurkowski. Na koniec tego flesza wracamy jeszcze do wczorajszego wypadku w Sosnowcu na S1 w kierunku Dąbrowy Górniczej. Tam ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Śląska policja potwierdziła, że po kilku godzinach 52-letni kierowca osobówki zmarł w szpitalu.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Co słychać w dzisiejszej prognozie pogody dla Śląska? Sprawdzamy. Czwartek przyniesie sporo słońca, ale pojawią się również przejściowe zachmurzenia. To wszystko bez opadów deszczu. Na termometrach w regionie dzisiaj zobaczymy maksymalnie 19, może 20 stopni. Wiatr powieje ze wschodu, chwilami trochę silniej, w porywach do 20 km na godzinę, ale ciśnienie atmosferyczne za to utrzyma się cały czas jeszcze na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna, a temperatura odczuwalna będzie bardzo zbliżona do tej na termometrach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: Dobra wiadomość od razu na początek. Dzisiaj na własne oczy widziałam, że jeszcze kwitną stokrotki. Także wiecie, październik październikiem, ale jest dla nas nadzieja. Asia Meus, zapraszam do 15. RMF Max i wszystko gra.

może nie na zawsze, jak śpiewa Zalia, ale na pewno na teraz mam dla Was super ofertę, tak żeby łatwiej było Wam wygrać 1 000 000 złotych. Złota kumulacja w RMF Max. Pierwszy dzień października to jest dobry czas na nowy początek, a nowy początek z potężnym zastrzykiem gotówki brzmi jak opcja idealna. No to specjalnie dla Was mam teraz bonus razy 350. Pomnożę każde zgłoszenie, które w tym momencie wyślecie hasłem Max pod nasz nowy SMS-owy numer 7467. 4,92 kosztuje taki SMS, ale daję Wam teraz 350 szans na finał. A do naszej zabawy możecie też wejść przez www.rmfmax.pl. Koniecznie sprawdźcie, jak łatwo jest pomnożyć swoje szanse na 1 000 000.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
4: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
5: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
4: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
5: Pokaż. No, fajne, pasuje.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy! Taniej kupować!
8: A, no to w Media Expert!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciej.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Axwell i Bon w RMF Max, 28 minut przed 13. To jest temat, który wam się dzisiaj w pracy przyda. Wszyscy o tym mówią. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie kadry Portugalii. W tle podobno konflikt z trenerem, urażone ego. Wiemy jak jest. No i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Cristiano w kadrze grał nie będzie. No i to jest chyba jakiś nowy trend, bo Messi odszedł, teraz Cristiano odchodzi. No dobrze, że Robert już zdążył odejść i wrócić, bo przecież jutro czeka nas mecz z Rumunią. No i wiecie, można sobie narzekać na naszą kadrę, nawet trzeba czasami, ale trzeba im przyznać, że w tym miesiącu panowie jeszcze nie przegrali, także z szacunkiem. A mecz jutro o 20:45, Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Trzymajmy kciuki już dzisiaj, może akurat się uda.

0: kalendarzu niby październik, a w głośnikach RMF Max cały czas jeszcze lato, Lost Frequencies i Paraiso. I wszystko gra. Za moment u nas najnowsza prognoza pogody. Na razie letnio i wakacyjnie, w zasadzie jeszcze w całej Polsce dużo słońca i naprawdę przyjemna jak na październik temperatura. Czy i kiedy to się zepsuje, będziemy sprawdzać już za moment. Bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie tak? Pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
4: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
5: Siemano rano!
2: Dawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.

akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepie.

0: lekka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Co słychać w dzisiejszej prognozie pogody dla Śląska? Sprawdzamy. Czwartek przyniesie sporo słońca, ale pojawią się również przejściowe zachmurzenia. To wszystko bez opadów deszczu. Na termometrach w regionie dzisiaj zobaczymy maksymalnie 19, może 20 stopni. Wiatr powieje ze wschodu, chwilami trochę silniej, w porywach do 20 km na godzinę, ale ciśnienie atmosferyczne za to utrzyma się cały czas jeszcze na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna, a temperatura odczuwalna będzie bardzo zbliżona do tej na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity.

Choćby nie wiem, jak was kusiło bailando dopiero po powrocie z pracy. A jak będziecie wychodzić z pracy, koniecznie zadbajcie o to, żeby mieć ze sobą odblask, bo od dzisiaj policja będzie intensywnie sprawdzać, czy piesi mają odblaski. Więc koniecznie pamiętajcie o tym w drodze do domu. Za brak odblasku będą mandaty i to niemałe.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Dużo
1: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen. Witaj!

0: chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
2: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
3: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
4: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
4: Adam Szostok, punktualnie o 13 w RMF Max Śląsk. Zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody. Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się miejsca schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie.
5: Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
4: O czym informował Jakub Rybski.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: Policjanci z komisariatu w Łaziskach zatrzymali kierującego osobówką, który miał 3 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Nie zatrzymał się też do kontroli i próbował uciekać. To 41-letni mieszkaniec powiatu mikołowskiego. Mikołowski sąd postanowił zastosować wobec mężczyzny karę 1,5 roku więzienia. Dodatkowo mężczyzna poniesie konsekwencje finansowe. Musi wpłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Dostał też 4 dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Tymczasem 5. międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego już za nami. Uroczystość w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia poprzedził przemarsz orszaków rektorskich z rynku. W programie znalazła się immatrykulacja doktorantów, wykład profesor Ewy Chojeckiej oraz koncert NOSPR-u pod batutą Macieja Tomasiewicza. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele 6 śląskich uczelni oraz ministrowie nauki, kultury i sprawiedliwości. Teraz w RMF Max Śląsk wracamy do wyjątkowego wyczynu wyjątkowego ultraekstremalnego maratończyka Andrzeja Kowalczyka. Jak już Was informowaliśmy, ten sportowiec postanowił wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę śląskiego stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli poprzez niezwykły wyczyn, bieganie dookoła jeziora Paprocany przez 72 godziny. Jedno okrążenie liczy 6,7 km, w sumie to będzie prawie 500 km. A w jaki sposób trzeba się przygotować do takiego biegu?
6: My się będziemy stosować do zasad Backyard Ultra. O każdej równej godzinie, 12, 13, 14, 15 i tak dalej, ja muszę wyruszyć na kolejną pętlę. I powiedzmy, że zajmie mi ona około 40-45 minut. Ja mam 15 minut przerwy do startu kolejnej pętli. I w tym czasie mogę załatwić wszystkie potrzeby, nie? Toaleta, sen, zjeść coś, załatwić jakieś tam bieżąco wynikające kwestie. Dlatego to nie jest takie bieganie jakby non-stop, tylko na, powiedzmy, takim interwale 40 minut biegu, 20 minut odpoczynku.
4: Tłumaczył Andrzej Kowalczyk, który wystartował o 10:00, ma już za sobą ponad 20 km. Możecie go na bieżąco śledzić w transmisji na żywo w internecie, a ponieważ musi biec i nie może czekać na prognozę pogody w RMF Max, to już teraz specjalnie mu mówimy, że nie będzie padać, więc spokojnie i dużo siły. Do 30 października trwa nabór wniosków o stypendia

0: Rada Twórców i Osób Kultury w Bytomiu. O szczegółach już za godzinę.
1: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Dzisiaj na Śląsku mieszanka słońca i chmur, a wieczór i noc zapowiadają się pochmurno i chłodno. Na termometrach w regionie zobaczymy okolice 6 stopni, miejscami może być jeszcze chłodniej. To wszystko ciągle jeszcze bez opadów deszczu. Będzie za to lekki wiatr ze wschodu, w porywach do 20 km na godzinę może się rozpędzać, no i sprawi, że odczuwalna temperatura będzie niższa od wartości na termometrach. Do tego jeszcze ciśnienie atmosferyczne, które na szczęście pozostaje wysokie, więc pogoda będzie stabilna przez cały wieczór i noc.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
4: 1 października w kalendarzu, studenci wrócili na uczelnie, a system kaucyjny... System ma dzisiaj urodziny, roczek dokładnie. No i w tym temacie bardzo ciekawe wyliczenia się pojawiły. Do tego tematu na pewno wrócimy w RMF Max jeszcze w tej godzinie. RMF Max. Asia Meus, witajcie. Dzień dobry po 13.00.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Złota akumulacja w RMF Max. Wczoraj Paweł wygrał 5000 zł na swoje marzenia. A dzisiaj to możesz być ty. I to mogą być twoje marzenia. Warto grać o milion, ale nie tylko, bo właśnie do gry wjechało nowiutkie, piękne Volvo XC40. A wejść do gry jest wyjątkowo łatwo. www.rmfmax.pl albo tradycyjnie, jak zawsze, SMS-em 7467. To jest numer, pod który wysyłacie hasło MAX za 4,92. Po to, żeby dać sobie szansę na spełnienie swoich marzeń. Milion w złotej kumulacji jest bliżej niż myślisz. Tylko zgłoś się do zabawy. MAX niech leci teraz pod 7467.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci. A dinozaury? No przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych. I rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Czeladzi.
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
9: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
10: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
12: Discoplex A4 zaprasza w sobotę 3 października na wyjątkowe, pokrągłe 30 urodziny Króla Latino. Przed Wami wyjątkowy urodzinowy koncert z Konima. Będzie ogromny tort i jak zawsze

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Mam na imię Jadek.
5: A ja Daniel.
6: Cześć, tu Roxy Węgiel.
7: Cześć, tutaj Trip.
8: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Podrzucamy wam hity na maksa w pracy, żeby wam szybciej uciekał czas do wyjścia z tej pracy. A dzisiaj 1 października system kaucyjny ma pierwsze urodziny. No i tracimy, jak się okazuje, naprawdę sporo na tej aukcji. Jeden z posłów policzył, że ten czas, który nam to wszystko z kaucją zajmuje, to prawie 8 milionów godzin naszego życia. Jakby sobie to przeliczyć na pieniądze, to jest ponad 230 milionów złotych naszego czasu.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Minus 50.
3: Co? Minus 50? Przecież dopiero jesień.
2: Nie temperatura, rabaty.
3: Gdzie?
2: W Galerii Wnętrze Reforma w Gliwicach. 2 i 3 października jesienny weekend rabatów. Promocje wyprzedaży i rabaty nawet do minus 50%. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Galeria Wnętrze Reforma, Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Dzisiaj na Śląsku mieszanka słońca i chmur, a wieczór i noc zapowiadają się pochmurno i chłodno. Na termometrach w regionie zobaczymy okolice 6 stopni, miejscami może być jeszcze chłodniej. To wszystko ciągle jeszcze bez opadów deszczu. Będzie za to lekki wiatr ze wschodu, w porywach do 20 km na godzinę może się rozpędzać, no i sprawi, że odczuwalna temperatura będzie niższa od wartości na termometrach. Do tego jeszcze ciśnienie atmosferyczne, które na szczęście pozostaje wysokie, więc pogoda będzie stabilna przez cały wieczór i noc.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Akira i Burna Boy, numer, który pachnie jeszcze latem i wakacjami. A to już odległe wspomnienie. Nowy rok akademicki się rozpoczął i duże pieniądze popłynęły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na co? A o tym powiemy Wam we Flashu RMF Max o 14.00.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.

0: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
1: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
0: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
1: Pokaż. No, fajne, pasuje.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
4: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland. I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Na zegarach 14, a w RMF Max Śląsk to najwyższy czas na flash i prognozę pogody. I to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Dodatkowe 3 miliardy złotych trafiły do budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przyszły rok. Pieniądze mają przysłużyć się m.in. podnoszeniu cyberbezpieczeństwa czy rozwojowi AI. Jak deklaruje wiceminister profesor Maria Mrówczyńska, lada chwila apka mObywatel zyska też nową zakładkę.
6: Oprócz tego mamy w planach dalszą cyfryzację szkolnictwa wyższego. Od 1 stycznia ruszą e-dyplomy. Każdy z nas będzie miał dyplom, który okończy oczywiście studia. W aplikacji mObywatel będzie to łatwiejsza droga do tego, aby zweryfikować poprawność dyplomów.
5: Dodała wiceminister Mrówczyńska.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: PKM w Katowicach chce oszczędzać energię poprzez montaż 1000 paneli fotowoltaicznych na dachu siedziby. Inwestycja przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej wpisuje się w ogólny trend, mówi Krzysztof Hajder, wykonawca inwestycji.
7: Z racji rozwoju i zmiany floty dla PKM-ów ogólnie w Polsce na rozwiązania elektryczne, jest to cały czas tendencja wzrostowa w zakresie montażu instalacji i magazynów energii na takich przedsiębiorstwach, przede wszystkim na zajezdniach, dlatego że otwiera to pewnego rodzaju możliwości dla takich przedsiębiorstw i też zabezpieczenia właśnie użytkowników i samego użytkowania pojazdów. Szacunkowo i planowo inwestycja powinna służyć tak naprawdę bezobsługowo do 20-25 lat.
5: A na jakie oszczędności może liczyć PKM?
8: To są realne oszczędności. 1 MWh to jest, w zależności jak tam wychodzi nam z przetargu, ale 600-700 zł cena, tak, netto. 450 MWh to już są realne oszczędności. Zwłaszcza w nocy, tak, bo ładujemy autobusy w nocy.
5: Wyliczał Paweł Cyganek, członek zarządu PKM Katowice. Budowa kosztowała 140 milionów złotych, trwała 6 lat, ale już jest. Studenci Katowickiej Akademii Muzycznej mogą już korzystać z pięknej i pachnącej jeszcze nowością Akademickiej Strefy Sztuki Scenicznej. Do dyspozycji mają profesjonalne wyposażenie zaplecza oraz, co najważniejsze, główną salę widowiskową na 300 osób.
9: Katowice nie miały jeszcze takiej sceny, która pozwalałaby na kreowanie oper i muzykali, w ogóle właśnie tej sztuki scenicznej. W związku z tym wydaje nam się, że to będzie niezwykłe dopełnienie po prostu takiego horyzontu kulturalnego Katowic.
10: To znakomite dopełnienie tych wszystkich budynków i tych przestrzeni, które już mamy, a które tutaj istnieją od prawie 100 lat. I dzisiaj to jest ten kolejny element, który jeszcze bardziej naszą bazę i dydaktyczną, i artystyczną uzupełnia do najwyższych standardów światowych.
5: Mówili profesor Jarosław Mamczarski, rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, oraz Władysław Szymański, rektor Akademii Muzycznej w latach 2016-2024. Na koniec, do 30 października jeszcze można składać wnioski o stypendia dla

0: twórców i osób upowszechniających kulturę w Bytomiu. Chodzi o wyjątkową aktywność twórczą i wysoki poziom artystyczny. Mogą się o nią ubiegać twórcy z różnych dziedzin kultury.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: W prognozach pogody na wieczór i noc na Śląsku pochmurne niebo i chłodniejszy powiew. Na termometrach w regionie zobaczymy okolice 6 stopni. Odczuwalna temperatura może być jeszcze niższa, zwłaszcza przy słabym, ale momentami porywistym wietrze ze wschodu. Ciągle jeszcze specy od pogody obiecują, że nie będzie padać, więc nawet na wieczorny spacer parasole mogą zostać w domu. Drogi powinny pozostać suche, więc będzie bezpiecznie. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i takie pozostanie przez całą noc.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Nowy miesiąc w kalendarzu to jest ponad 2,5 miliona sekund, żeby łapać takie drobne momenty i się nimi cieszyć, więc zróbcie tak teraz, rozkręćcie głośniki. Bo hity na maksa grają specjalnie dla was. Asia Meus, dzień dobry, na zegarach już 4 minuty po 14.

Wielkie słowa o wielkiej miłości, Zalia, delikatnie, jak tylko ona potrafi, ale przecież doskonałych numerów o miłości mamy dużo więcej i pewnie po kilku dźwiękach za moment poznacie, co jest naszą dzisiejszą muzyczną perełką. Akon i Right Now. Zróbcie sobie taką podróż w

Pierwszy dzień października w kalendarzu, no czyli pewnie wszystkie wrześniowe rozliczenia macie już za sobą. No i niezależnie od tego, czy ten miesiąc wyszedł wam na plus, czy może jednak na minus, to milion złotych na pewno rozwiązałby absolutnie wszystkie wasze problemy. Kredyty, raty, no i spełnił wszystkie marzenia, których listę na pewno macie bardzo długą. Da się to zrobić, żeby wygrać milion, tu w RMF Max. No tylko pytanie jak? Okazuje się, że sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Jak działa nasza loteria? No tak, ty wysyłasz SMS-a, wchodzisz przez rmfmax.pl, a my dzwonimy do ciebie i możesz wygrać zawartość wybranego sejfu. A w sejfach czekają naprawdę duże pieniądze. Czeka między innymi milion, na który pewnie i wy czekacie. Więc łapcie teraz za telefon i ślijcie hasło MAX pod numer 7467 za 4,92 i nie każcie swojemu szczęściu czekać. Po prostu dajcie mu szansę na to, żeby uśmiechnęło się do was. Najlepiej już dzisiaj. MAX niech leci pod numer 7467. RMF MAX.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: I po reklamie.

0: Paulina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Ring My Bell z polskim akcentem gra w RMF Max 28 minut przed 15. Podkręcamy wam trochę tempo w pracy. Dziewczyny, to was na pewno zainteresuje. No panowie, was w sumie też, bo to w sumie jest o was. Co trzeci polski mężczyzna utożsamia się z kopciuszkiem i tak wynika z nowych badań, a sprawdzano, czego nas Polaków nauczyły bajki Disneya. No i wyszło, że co trzeci pan czuje się kopciuszkiem. I coś w tym sumie może być, bo w sumie każda z nas, dziewczyny, chyba kiedyś poznała takiego księcia, co to wszystko naobiecywał, a potem zniknął bez śladu o północy.

0: genialny Kacaj w RMF Max. Najnowsza propozycja Animal. Tak właśnie brzmi w czwartkowe popołudnie. Ciepły i suchy październik, bardzo podobny listopad i grudzień z taką mikroszansą na śnieg. Tak na ten moment wyglądają te długoterminowe prognozy, ale wiemy, że tym długoterminowym to raczej nie ma za bardzo co wierzyć, w przeciwieństwie do tych, które mamy dla Was w RMF Max. A te najnowsze prognozy dotyczące najbliższych dni i godzin już za kilka chwil. Bądźcie w pobliżu.
1: Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl. To się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,90

0: 88 1 FM.
1: Still hold me better at night. Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: W prognozach pogody na wieczór i noc na Śląsku pochmurne niebo i chłodniejszy powiew. Na termometrach w regionie zobaczymy okolice 6 stopni. Odczuwalna temperatura może być jeszcze niższa, zwłaszcza przy słabym, ale momentami porywistym wietrze ze wschodu. Ciągle jeszcze specy od pogody obiecują, że nie będzie padać, więc nawet na wieczorny spacer parasole mogą zostać w domu. Drogi powinny pozostać suche, więc będzie bezpiecznie. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i takie pozostanie przez całą noc.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzone.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Także po 15 Justyna i Piotrek już w gotowości. Kanał nadawczy będzie grany, a my słyszymy się jutro. Asia Meus, pa, pa.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
3: Najnowszy flesz, sport i prognoza pogody to wszystko już teraz punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Około 33 miliardów złotych przekazała Polsce Komisja Europejska z Krajowego Planu Odbudowy w odpowiedzi na przedostatni wniosek o płatność. Środki trafiły m.in. na bony na laptopy dla ponad 500 tysięcy nauczycieli, zakup sprzętu dla 16,5 tysiąca szkół oraz 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wczoraj rząd wysłał do Komisji Europejskiej ostatni wniosek na kolejne 54 miliardy złotych. Decyzja w sprawie wypłaty ma zapaść do końca roku. Te środki mają być przeznaczone m.in. na budowę schronów.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: Mieszkańcy Bytomia zdecydowali, na co wydadzą z miejskiej kasy 7 milionów złotych. Projekty, które zwyciężyły w tej edycji budżetu obywatelskiego, zostaną zrealizowane do końca przyszłego roku, chociaż z tymi mniejszymi pewnie uda się uporać szybciej. Chodzi łącznie o 10 nowych inwestycji. Aktywni byli też uczniowie szkół. O co wnioskowali?
4: O wymianę okien, modernizację stolarki okiennej w naszej szkole, a dokładniej w jednym z naszych budynków przy ulicy Józefczaka 39. No, okna, które znajdują się w tym budynku cały czas, no pamiętają czasy budowy tej szkoły, dlatego postanowiłem też z dyrekcją oraz moimi kolegami, że coś z tym zróbmy. Wystartowaliśmy w budżecie obywatelskim i wspólnymi siłami udało nam się uzyskać jakże piękny efekt. Bo też jestem uczniem czwartej klasy tej szkoły. Zbieraliśmy podpisy na mieście, rozdawaliśmy ulotki.
3: Mówił Piotr Suchy, uczeń technikum numer 4 w Bytomiu, a wśród zwycięskich projektów są również zaplecze sanitarno-szatniowe GKS-u Rozbark, czyli rozbudowa infrastruktury, stworzenie nowego miejsca odpoczynku, spotkań i do grillowania. Będzie też budowa i remont chodnika dla pieszych w dzielnicy Łagiewniki w Bytomiu. I zostajemy w Bytomiu, bo tam Straż Pożarna testuje syreny alarmowe. Mieszkańcy mogą usłyszeć sygnały dźwiękowe, ale nie muszą reagować. Próby potrwają jeszcze około pół godziny. Czas na tychy. Mówiliśmy wam już w RMF Max Śląsk, że punktualnie o 10 nad jeziorem Paprocany w charytatywnym biegu wystartował ultra ekstremalny maratończyk Andrzej Kowalczyk. Jego celem jest zrobienie około 500 kilometrów wokół jeziora, co ma mu zająć czas aż do niedzieli, a przy okazji swoim wyczynem chce zwrócić uwagę na budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli. Trenuje bardzo dużo, żeby się podjąć takiego wyzwania, podkreśla Andrzej Kowalczyk.
5: Tak, w skali roku to jest w okolicach 800 godzin treningu. W skali tygodnia to jest około 20-22 godzin treningu. Głównie biegi górskie, bo w tym się specjalizuję. Jest tak, jak też widzisz obok mnie rower, który czasem wpada, siłownia, czyli głównie biegi, powiedzmy w 80% tych 800 godzin, troszeczkę roweru i troszeczkę siłowni.
3: I na koniec przypomnienie, legendarni czarodzieje koszykówki przyjadą do Katowic 20 października. Widzowie mogą spodziewać się niesamowitych wsadów piłki do kosza, rzutów z połowy boiska na oślep oraz precyzyjnego i widowiskowego dryblingu, czyli Harlem Globetrotters powracają. A my mamy dla was wejściówki do spotka. Wystarczy, że wejdziecie na RMF Max w zakładkę Śląsk.
6: To flash sportowy RMF Max. Jutro wieczorem kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w ramach dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się na Narodowym z Rumunią. Wcześniejsze dwa spotkania rozczarowały. Polacy bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali 1-3 ze Szwecją. Selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban ma świadomość ożywionej dyskusji o jego przyszłości w kadrze, ale nie boi się zwolnienia.
7: Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji, no i możliwe zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
6: Mówił Patryk Serwański. Tymczasem duża sensacja w piłkarskiej kadrze Portugalii. Wczoraj zgrupowanie opuścił Cristiano Ronaldo. Jak donoszą portugalskie media, to przez konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
3: Co słychać w prognozie pogody? Wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku zapowiadają się pochmurno i chłodno. Na termometrach w regionie zobaczymy maksymalnie okolice 6, może 7 stopni, a odczuwalna temperatura będzie jeszcze trochę niższa. To przez wiatr, który miejscami powieje w porywach do 20 km na godzinę. Ciągle jeszcze specy od pogody mówią, że nie będzie padać, no i trzeba im wierzyć na słowo, więc parasole zostają w domu. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i takie też ma pozostać do końca dnia.
8: Prawie 4 minuty po godzinie 15 w RMF Max. Ja rozumiem, że mamy już październik, ale dzisiaj jadąc do pracy widziałem gościa, który wiózł dwie choinki.
9: Dwie choinki?

0: tak, na dachu wiesz sobie, na legalu.
1: Można tak, wiesz, zawczasu?
0: Najwidoczniej.
1: A to nie zeschnie się do grudnia?
0: Nie wiem.
1: Wiesz co? Moja stała do marca, więc... Chyba da się
0: jego
1: jednak,
0: może
1: nie?
0: stać od października.
1: Może tak być. Somber i my buzzy is in ready na początek kanału nadawczego. Świderski i Borycka, cześć.
0: Siema.

0: Shimza i Fire Fire w RMF Max. No jest też ogień, ogień na korcie, bo właśnie Hubert Hurkacz gra na ATP w Pekinie w tej pierwszej rundzie z Amerykaninem. Lerner Tien jest jego przeciwnikiem. No i póki co, słuchajcie, dzieje się, ten mecz trwa. Z tego co widzę, 30 do 0 dla przeciwnika Huberta w tym gemie, więc no.
1: Miejmy nadzieję, że wygra, a u nas za chwilę do wygrania będzie tysiak do sklepu z elektroniką, więc bądźcie blisko. MJ Daily teraz.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Cytując klasyka, nadszedł dzień dzisiejszy, pierwszy dzień tak. Nowego roku akademickiego, koniec laby dla studentów.
2: No ale oczywiście, jeśli znacie się z nami już dobrze w tym tygodniu, to wiecie, co się będzie działo. Będzie rozdawana karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert i wystarczy tylko zajrzeć teraz na naszą stronę rmfmax.pl, wybrać sobie przedmiot, który chcielibyście przed nami, komisją egzaminacyjną, obronić, a jak do was zadzwonimy i obronicie, no to tysiak będzie wasz, żeby sobie coś miłego na ten nowy rok akademicki sprawić.
1: Także jeszcze macie chwilę, żeby zaglądnąć na rmfmax.pl, obczaić konkurs, no i co, za chwileczkę dzwonimy.
2: Tak, to szybciutko, naprawdę zaraz
1: raz
2: dzwonimy.
1: Raz, dwa. To nawet nie będzie studencki kwadrans.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
7: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
6: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
7: Pokaż. No, fajne, pasuje.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowicz Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowicz Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowicz Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowicz.
13: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
14: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
15: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Ale to jest dobre kłębo, Zalia i Faust. Nie ucieknę na 29 minut po godzinie 15 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: A wy już pewnie dobrze wiecie, że trzeba teraz przyjąć przed komisją ekspertów kolejną studentkę, która dziś będzie walczyć o bon, o kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Weronika, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Weronika, zgadza się?
0: Witamy, witamy panią Weronikę. Pani Weronika wybrała na rmfmax.pl smartfon Samsung Galaxy A17 z dużym ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala. No i nasze pytanie jest takie, pani Weroniko, w jaki sposób nowy Samsung mógłby wpłynąć na pani efektywność organizacji podczas studiowania?
3: No na pewno myślę, że powinnam robić zdjęcia tych notatek, do których tak później nie zajrzę. To jest najważniejszy punkt. Myślę, że też będę sprawdzała często plan zajęć z nadzieją, że gdzieś tam któreś zajęcia znikną z planu, będą odwołane. No i oczywiście, żeby być na bieżąco ze światem, tak? Oczywiście Instagram i te inne social media, żeby mieć kontakt ze światem.
0: Ale po zajęciach.
2: Oczywiście. No a jak?
3: Oczywiście, no. Jak żeby inaczej?
2: Pani Weroniko, bo jeszcze tutaj w tym zgłoszeniu, w tej pracy, którą pani napisała, mamy też informację o tym, że były problemy z zarządzaniem poziomu baterii. W takim razie, jakby mogła pani jeszcze omówić zależność między poziomem naładowania baterii, a poziomem motywacji w trakcie tego semestru, co się teraz zaczyna.
3: No ogólnie chwila, moment, na zajęciach siedzę sobie chwileczkę i od razu poziom baterii spada, tak jak moja motywacja odrana, także no to akurat jest bardzo powiązane ze sobą.
0: Ale chodzi o baterię w telefonie czy tą baterię życiową?
2: Jedną i drugą, no, chyba.
3: Obydwie na raz.
0: Okay.
2: Tak wywnioskowałam z badań pani Weroniki. No dobrze, nie będziemy panią już dłużej wałkować.
0: Nie będziemy zmęczyć.
2: Magister Borycka Justyna, magister Świderski Piotr. No przyznajemy oczywiście piątkę, praca została obroniona, a do ciebie leci teraz karta podarunkowa do Media Expert o wartości 1000 zł na mediaexpert.pl do wykorzystania.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: I co, będzie ten smartfon kupowany?
3: Oczywiście.
2: Super.
3: Musiałem się przygotować. Dzisiaj pierwszy dzień na uczelni, a już sobie po zakupach tutaj chodzę z koleżankami.
2: No właśnie,
0: wyczuła,
2: trzeba się przygotować. Bardzo dobrze. To teraz zakupy online i jesteś gotowa na studia. Trzymaj się, Weronika, i powodzenia w tym roku akademickim.
3: Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy MediaExpert, należący do właściciela sieci sklepów MediaExpert i MediaExpert.pl.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Za 20 minut będzie 16, a tak jak Fastboy jest szybki, tak my teraz z szybką rundą wjeżdżamy. 400 razy mnożymy wasze zgłoszenia w grze o milion złota. Kumulacja powraca dzisiaj w RMF Max.
1: To największy bonus na dziś i jeśli chcecie się za niego załapać, no to ślijcie Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92 albo wbijajcie na rmfmax.pl.
0: RMF Max. Ten bonus trwa naprawdę tylko kilka minut, więc wchodź teraz na rmfmax.pl albo ślij Max na 7467. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Discoplex A4 zaprasza w sobotę 3 października na wyjątkowe, okrągłe 30 urodziny Króla Latino. Przed Wami wyjątkowy urodzinowy koncert z Colima. Będzie ogromny tort i jak zawsze gorąca atmosfera. Nie przegap urodziny z Colima w Discoplexie A4 w sobotę 3 października. Discoplex A4 Piętna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: I po reklamie.

Co słychać w prognozie pogody? Wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku zapowiadają się pochmurno i chłodno. Na termometrach w regionie zobaczymy maksymalnie okolice 6, może 7 stopni, a odczuwalna temperatura będzie jeszcze trochę niższa. To przez wiatr, który miejscami powieje w porywach do 20 km na godzinę. Ciągle jeszcze specy od pogody mówią, że nie będzie padać, no i trzeba im wierzyć na słowo, więc parasole zostają w domu. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i takie też ma pozostać do końca dnia.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj w szybkim tempie w RMF Max za 3 minuty 16. Nie wiem, Piotrek, czy kiedyś biegłeś na autobus z zakwasami? Ja zrobiłam to dziś.
1: Nie zdarzyło mi się.
0: Jest to absolutnie najbardziej upokarzająca rzecz na świecie, tak uważam.
1: Nie polecamy.
0: Nie polecamy.
1: Ale polecamy Flash i pogodę już za chwilę, punktualnie o 16.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z Xylogele.

0: Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: I po reklamie.

0: Hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
2: Śląsk 88 i 1 FM.
3: 16 firmy w Max Śląsk to najwyższy czas na nowy flash i prognozę pogody to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Ale wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły.
4: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przejechali strażacy, ich wóz został również podpalony. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
3: O czym informował Marek Gładysz.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: Ta inwestycja otwiera wszelkie możliwości twórcze, mówi Władysław Szymański, rektor Akademii Muzycznej w latach 2016-2024, a chodzi o oddaną studentom do użytku akademicką strefę sztuki scenicznej, której budowa kosztowała 140 milionów złotych, trwała od 2020 roku. W końcu jednak twórcy się doczekali i mogą się wyżywać artystycznie nawet w tak dużych formatach jak musical czy balet.
5: Przede wszystkim oznacza dla nich nieograniczone możliwości twórcze. Dzisiaj sztuka idzie raczej w tą stronę, że nie krępuje się żadnymi kanonami, żadnymi jakimiś już określonymi historycznie sposobami konstruowania czy wykonywania utworów, czy też widowisk scenicznych, więc myślę, że dla nich jest to miejsce, które rzeczywiście daje im możliwość całkowitego eksperymentowania, ale oczywiście również z poszanowaniem tradycji, bo też akademia jest po to, żeby szlifować te talenty, a nie tylko pozwalać na jakąś żywiołową, spontaniczną całkowicie twórczość.
3: Tyle Władysław Szymański. Sercem obiektu jest główna sala widowiskowa na 300 osób. Najprawdopodobniej już w poniedziałek nastąpi otwarcie ofert we wspólnym przetargu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Samorządu Województwa Śląskiego na dostawę 32 pociągów. Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg i wybrać wykonawcę, to pociągi powinny przyjechać w drugiej połowie 2029 roku. Szacunkowa łączna wartość zamówienia przekracza 4,5 miliarda złotych. A na koniec tego flesza wracamy jeszcze w RMF Max Śląsk do remontu wiaduktu drogowo-kolejowego nad Murckowską na DK86. Główne prace ruszą już w przyszłym roku i będą trwały jeszcze w 2028. Budowlańcy będą musieli kierowcom na 86 zabrać po jednym pasie ruchu w każdą stronę.
6: Ostatnie prace remontowe były wykonywane na nim kilkanaście lat temu. Mówimy tutaj o tym wiadukcie drogowym. Jeśli chodzi o inwestycje po naszej stronie, ona dotyczy takiej gruntownej modernizacji obiektu wraz z elementami konstrukcyjnymi, czyli tymi najważniejszymi dla bezpieczeństwa i dla trwałości tego obiektu na przyszłość. Oprócz tych elementów konstrukcyjnych w ramach inwestycji będziemy też modernizować ciągi piesze, ciągi rowerowe. Będziemy wymieniać także trakcje, więc to będzie taka kompleksowa inwestycja.
3: Tyle Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
7: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Pochmurny, ale bez opadów. Tak synoptycy mówią o zbliżającym się powoli wieczorze na Śląsku. Na termometrach okolice 13, może 14 stopni. W nocy temperatura spadnie, najchłodniej będzie w Katowicach i w Tychach 6 stopni, w Zabrzu 7. Wiatr słaby, chociaż chwilami w porywach może się trochę bardziej rozpędzać. Ciśnienie utrzyma się cały czas jeszcze na wysokim poziomie. Będzie chłodno, więc warto wychodząc z domu pamiętać o trochę cieplejszym okryciu. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: 3 minuty. To już nie są żarty, to nie są przelewki. Dzieje się, słuchajcie, 1 000 000 złotych do zgarnięcia w złotej kumulacji i 3 minuty na zgłoszenie.
4: To już ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7467 z hasłem MAX za 4,92 albo wbicie na rmfmax.pl. 1 000 000 złotych do wzięcia. MAX!
3: Olek i Mateusz za chwilę będą dzwonić. My tutaj jesteśmy na posterunku, a wyślijcie MAX na 7467.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i październik mówi dzień dobry w Złotej Kumulacji. Tak, to jest pierwszy finał w tym miesiącu, więc ktoś z was, kto wygra te ogromne pieniądze, na co liczymy, oczywiście będzie pierwszym wygranym w październikowej kumulacji.
2: No i co najważniejsze, żarty się skończyły. Teraz każde słowo może być warte naprawdę konkretne pieniądze. A my za chwilę sprawdzimy, czy szczęście ma imię naszego gracza albo graczki. Czekamy zgodnie z regulaminem. 6 sygnałów, pierwszy za nami. Mamy
1: coś
2: nadzieję,
1: ci wypadło,
2: że...
1: Olek.
2: Co mi wypadło?
3: Tak, proszę.
1: Dzień dobry,
2: halo?
1: Radio RMF, Złota Kumulacja, jak masz na imię? Dzień dobry, dzień dobry.
3: Gosia.
1: Cześć Gosiu, dzwonimy do ciebie ze studia RMF-u, twój numer został wylosowany, jest tutaj też Olek, jestem ja, Mateusz.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Hej.
3: Cześć, naprawdę?
1: No naprawdę,
2: to my. Złota Kumulacja.
1: I złota Gosia, która się pięknie uśmiecha i śmieje. Gosiu, wybierz... Wybierz proszę, ojej, już mamy super popołudnie. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
3: 6, zawsze chciałam 6.
2: 6. No dobrze, Gosiu, sprawy mają się tak, że za chwilę być może dasz sobie wielkie szczęście na okrągły 1 000 000 złotych. I my mamy dla ciebie taką propozycję, ponieważ minimum w sejfach to obecnie 5 000 złotych. To już jest twoje za wybrany sejf z numerem 6.
1: No i pytanie, czy ty chciałabyś nam ten sejf sprzedać? Proponujemy z Olkiem 9 000.
2: To poleciałeś, Mati, w tym momencie.
1: A nie konsultowałem tego z tobą, przepraszam.
2: No to 9 000 za sejf numer 6. Co ty na to, Gosiu, kochana?
3: Powiem tak. Gram z wami bardzo, bardzo, bardzo długo. Bardzo długo.
2: Jak długo?
3: No, w latach trzeba powiedzieć.
2: No ale widzisz, w końcu do ciebie zadzwoniliśmy.
1: Gosiu, i co chciałaś powiedzieć? Kiedyś że zostajesz przy sejfie.
3: To mało
1: pewnie.
3: Na tyle lat. To
2: mało?
3: Tak. Mało, mało. Macie coś jeszcze tam w zanadrzu?
2: Mamy.
3: Razy dwa?
2: Dobra. Gośka, po starej znajomości w takim razie. Oczywiście żart. Na tyle lat czekałaś, no to ja nie mogę być taki, że nic nie dorzucę. Co ty powiesz na 10 tysięcy? To jest nie. Dwa razy minimum. Okrągła dycha.
3: Super, super. Ale
2: my się tutaj nadstawiamy z Mateuszem. Dajemy ci okrągłą
3: dychę.
2: Teraz
3: nie mam nic, słuchajcie, teraz nie mam nic, nie mam tej piątki, minimalnej nawet. Mam szansę na 1 000 000.
1: To prawda.
3: Zostaję przy tej 6. No.
2: Gosiu, Mati, dawaj, może ty się dogadasz z
1: Gosią. Trochę od innej strony, skąd jesteś, bo jeszcze tego nie wiemy.
3: Białystok.
1: Białystok, Gosia z Białego Stoku.
3: Słoneczny, piękny Białystok. Słuchajcie, mój pies szaleje, bo ja dopiero weszłam do domu i ona mnie wita, także jest, no, pięknie, no, na koniec dnia, super.
1: Gosiu, 12 tysięcy.
3: 15 i to będzie super.
2: Gośka! Czekaj chwilę, no jak 15? 12!
3: 15!
1: Nie mamy więcej. Ja wiem, ile ma Olek, nie ma, ja też nie. 12 to jest nasza ostateczna. Niestety więcej nie mamy, ale to...
2: Chociaż zobacz, bardzo byśmy chcieli.
1: No, to jest 2000 więcej niż dwukrotność minimum.
3: Ale ciągle to jest jaki procent tej głównej kwoty?
1: To już naprawdę za dużo od nas wymaga.
2: Czy ty wiesz, kiedy ja ostatni raz byłem na zajęciach z matematyki? No. Nie rób nam tego.
3: Nie wtedy, kiedy ja, no tak.
1: Gosiu, 12 tysięcy za sejf numer 6, czy otwieramy sejf?
3: Otwieramy sejf.
1: Ostatecznie?
3: Ostatecznie poproszę.
1: No to jedziemy, otwieramy sejf
2: jedziemy
1: numer 6.
3: Nie wierzę na to, że to się dzieje, naprawdę.
2: Uwierz. I niech teraz do ciebie dotrze, moja droga, że wygrywasz właśnie, uwaga, 7 000 złotych! Na co pójdzie pierwsza złotówka?
3: Słuchaj, chyba kupię abonament w tej szczęśliwej grze.
1: Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, jak słychać zresztą, w ogóle się jest w finale. Gosiu, tak dokładnie gra się o te najwyższe sumy, zaglądając do sejfu. Bardzo ci dziękujemy i aż nie chcemy się rozłączać z tobą. Masz tak piękny śmiech, taką energię. Prosto z Białego Stoku, to słoneczko od Gosi do was leci. Zostań z nami, kochana, na linii. Za chwilę ci wszystko wytłumaczymy, jak będziesz te kasę wydawać. Gosia z Białego Stoku wygrywa 7 tysięcy złotych dzisiaj w pierwszym finale październikowym Złotej Kumulacji, ale jutro jest piątek, hello! A w piątki w Złotej Kumulacji naprawdę lubimy to, co się zawsze dzieje.
4: dzieje. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
5: Dokładnie tak jak mówi Mateusz, no hello, jutro jest piątek, jutro koniec tygodnia, ale może początek twojego nowego życia. Dzisiaj Gosia,
2: twarda zawodniczka,
5: bardzo twarda zawodniczka, zgarnęła 7000 złotych, ale milion cały czas jest w sejfach.
2: Także jeśli chcecie powalczyć o ten milion złotych, no to ślijcie teraz Max na 7467 za 492 albo wbijajcie na rmfmax.pl.

0: Farma. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
8: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
6: Śląsk 88.1 FM.

0: Na te powroty z pracy idealnie. Kygo, Take Me Back w RMF Max. 32 minuty po godzinie 16, a my wam teraz narobimy smaka z Justyną.
1: Tak, bo pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było, słuchajcie, wybrać najlepszy obiad studencki. Rozpoczął się właśnie rok akademicki.
2: Tak.
1: Kolejny już, a nam wróciły wspomnienia. I tak sobie zaczęliśmy gadać z Piotrkiem o takich rzeczach, które my jedliśmy na studiach. I w moim przypadku na przykład to były pierogi z czajnika. Ponieważ w studenckim radiu nie mieliśmy kuchni, był tylko czajnik, no a głód czasem
0: trzeba było jakieś
1: zmusza.
0: Ugotować te pierogi. Albo jak już były te pierogi ugotowane, to można było je podsmażyć w tosterze takim.
1: W tosterze?
0: Tak.
1: Jak?
0: No masełko sobie rozpuszczasz na tosterze i zamykasz z pierożkami.
1: Okay. Bo już myślałam, że taka tosterze wyskakują pierogi ze środka, to by było w ogóle coś. No słuchajcie, wybory najlepszego studenckiego obiadu prowadzimy teraz na naszym messengerze RMF Max, więc nagrywajcie głosówki do godziny 17:00. Ten problem trzeba rozwiązać, dajcie znać, jaki jest najlepszy studencki obiad. Głosówką na Messengerze. Max. Wiktor Waligura jeszcze gra.
0: Ciekawe, co on jadł na studiach.
1: A on nie jest teraz w takim wieku studenckim właśnie?
0: Możliwe. Cztery pory roku.

0: Wie, to świetne. To dobry reggaeton. Baby Wow za nami w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy. U nas na Messengerze pojawiają się już pierwsze propozycje tego, jaki powinien być najlepszy studencki obiad. Klasyk. Spaghetti z keczupem.
1: Mniam.
0: No pycha. Ta lekka ostrość octu w keczupie. Coś wspaniałego. Czekamy cały czas na wasze głosówki, bo jeszcze przed 17 ten dylemat, jaki jest najlepszy studencki obiad, trzeba rozwiązać. No a tymczasem ważne pogodowe wiadomości chyba masz jakieś, co?
1: Tak jest. Ludzie na południu, ubierajcie się ciepło, ubierajcie skarpety na noc, bo w nocy nawet do -2 stopni. Mróz!
0: To kwiaty z balkonu trzeba schować.
1: Koniecznie.
0: Może mi się uda jeszcze dzisiaj. A szczegóły za chwilę sprawdzimy w najświeższej prognozie w RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: -50.
6: Co? -50? Przecież dopiero jesień.
5: Nie temperatura, rabaty.
6: Gdzie?
5: W Galerii Wnętrz Reforma w Gliwicach. 2 i 3 października jesienny weekend rabatów. Promocje wyprzedaży i rabaty nawet do -50%. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.orłooszczędzania.pl.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
2: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach, dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl. Let's
8: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: Dawn.
1: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
2: Kariencińska. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
3: Pochmurny, ale bez opadów. Tak synoptycy mówią o zbliżającym się powoli wieczorze na Śląsku. Na termometrach okolice 13, może 14 stopni. W nocy temperatura spadnie, najchłodniej będzie w Katowicach i w Tychach 6 stopni, w Zabrzu 7. Wiatr słaby, chociaż chwilami w porywach może się trochę bardziej rozpędzać. Ciśnienie utrzyma się cały czas jeszcze na wysokim poziomie. Będzie chłodno, więc warto wychodząc z domu pamiętać o trochę cieplejszym okryciu. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.

0: Potem pierwszy studencki czwartek, I Got a Feeling i Black Eyed Peas na 10 minut do godziny 17 w RMF Max.
1: Tak jest, no pierwszy studencki czwartek, który jest od razu rozpoczęciem roku akademickiego, a my dzisiaj z tej okazji robimy wybory najlepszego studenckiego obiadu. Moja propozycja to pierogi gotowane w czajniku. Piotrek,
0: było też spaghetti z ketchupem. Ja mówiłem o pierogach podsmażonych w tosterze.
1: Też wspaniałe. A co jeszcze wy macie? O, poczekaj.
0: Same pyszności mamy na Messengerze. Technologia.
1: Tu źle se kliknęłam, patrz tu.
2: Najlepszy obiad studencki to jest chleb posmarowany nożem.
1: No tak, klasyk, no absolutnie.
0: Jak w portfelu pusto, no to...
1: No, że... wiadomo, powiedziałabym, ale to nie nadaje się do radia.
2: Trzydniowa mortadela w 5 smakach, bo wsypałam wszystkie 5 przypraw, jakie miałam. Z tego oczywiście stary makaronik, jaki tam został, plus jajeczko i to na zasmażane na patelni.
0: To taki studencki pad-staj trochę.
1: Tak można powiedzieć. Wysoko leży oczywiście w naszym rankingu, no do tego jeszcze parówki z makaronem. Złoto właśnie padło na Messengera RMF Max. No dzięki, że jesteście. W ekipie to zawsze łatwiej wybrać.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
3: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
4: Siemano.
1: Dawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Oszczędzaj z Air Arabia Lex Katowic już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 17 grudnia 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Let's go!
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
15: I po reklamie.

0: to me.
1: Эмила.
2: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: również remonty akademików. W tym roku zmodernizowanych zostanie 2,5 tysiąca budynków.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Jeszcze do końca roku mają trwać prace remontowe przy Pogorii 1 w Dąbrowie Górniczej. Inwestycja pochłonie prawie 4 miliony złotych w ramach projektu z zeszłorocznego budżetu obywatelskiego, ale zmieni się naprawdę dużo.
2: Pojawią się tam miejsca do wypoczynku dla najmłodszych, miejsca spędzania czasu, takie jak plac zabaw. Pojawią się również pomosty nad wodą. Dodatkowo uzupełniona i zaaranżowana zostanie zieleń otaczająca to miejsce, a także pojawi się to, czego bardzo w tym miejscu brakowało, czyli toalet. Przy okazji prac prowadzonych na plaży uporządkowany zostanie częściowo dojazd w rejon Pogorii, plaży nad Pogorią 1 oraz miejsca do parkowania.
0: Mówił Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. Teraz przypomnienie dla młodych artystów. Jeszcze tylko do 9 października możecie wysyłać swoje najlepsze 3 zdjęcia na konkurs Katowice w obiektywie. To już 17. edycja konkursu dla fotografików amatorów. Dwie prace z największą liczbą głosów jury zgarną nagrody pieniężne, a autor trzeciego miejsca zaproszenie do udziału w warsztatach fotograficznych organizowanych przez Związek Polskich Artystów Fotografików.
3: Komisja złożona właśnie z przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice oraz Związku Polskich Artystów Fotografików wybiera co roku 30 prac. Spośród tych fotografii zgłoszonych do konkursu, jego rozstrzygnięcie odbywa się podczas otwarcia wystawy zwycięskich zdjęć, które co roku odbywa się na początku grudnia w należącej do SPAF-u Galerii Katowice. Później przez cały grudzień tę wystawę przy ulicy Dąbrowskiego 2 można oglądać. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są Katowice, Polską Stolicą Kultury 2027.
0: Wyjaśnił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. Na koniec jeszcze przypomnienie dla kinomaniaków w Sosnowcu, szczególnie tych, którzy najbardziej lubią oglądać filmy całą paczką. W Sosnowcu, w Zagłębiowskiej Mediatece, ruszyły familijne pokazy filmowe. To comiesięczne seanse filmów fabularnych i animowanych dla dzieci, młodzieży, ale też dla całych rodzin. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, wejście do auli jest możliwe na pół godziny przed seansem oraz kwadrans po jego rozpoczęciu. No i dodatkowa ważna informacja, aula pomieści 200 osób. Tylko albo aż. To wszystko w tym fleszu, teraz czas na pogodę.
4: A skąd to tak ciągnie?
1: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Czas sprawdzić, co słychać w prognozach pogody. Najpierw wieczorem będzie 14, może 15 stopni. W nocy temperatura zjedzie do okolic 6, może 7 stopni, a potem będzie piątek. No i ten na Śląsku zapowiada się bardzo przyjemnie. Od rana w Katowicach, w Tychach i w Zabrzu ma być dużo słońca. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 23 kreski. Wiatr będzie, ale raczej ten słaby nie powinien przeszkadzać, a ciśnienie pozostanie cały czas na wysokim poziomie. Opadów deszczu wciąż jeszcze synoptycy nie przewidują.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: Trzy minuty po 17:00 to jest moment, kiedy można odetchnąć, bo być może już właśnie wróciliście z pracy, a może jeszcze jedziecie się gdzieś przejechać. To warto z nami, bo to jest kanał nadawczy w RMF Max.
6: Świderski, Borycka.
5: Tak jest. Stawiasz kole.
6: Okej. To po ten dzień polskiej muzyki teraz zalijał nas po kołysze. Tylko kochaj mnie w RMF Max.

0: Dobrze robią te smyczki o tej porze. Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie to Rockabye w RMF Max. 9 minut po 17. A ja chciałabym powiedzieć, że przyszłam tutaj dzisiaj do pracy z niemałym dylematem, ponieważ wczoraj, jak się widzieliśmy ze znajomymi, to mój kolega powiedział coś takiego, że był w sklepie i kupił, uwaga...
1: Ręcznik papierowy.
0: Ręcznik papierowy, tak. Ja się zawahałam, bo ja mówię zawsze papier ręcznikowy i właśnie to wywołało...
1: Bo jakby... co, że papier toaletowy? No to ty mówisz?
0: Dokładnie. Przecież to jest to samo, tylko jedno większe, drugie mniejsze i jeden papier używasz w toalecie i dlatego jest toaletowy, a drugi używasz jak ręcznik i dlatego jest ręcznikowy. No papier ręcznikowy.
1: Ale gdzie go używasz?
0: No w kuchni. To w ogóle nie o tym. Nie o tym jest ta debata, bo właśnie, chodźcie, jest debata.
2: Chodźcie, jest debata.
0: Debata, czy mówimy ręcznik papierowy, czy papier ręcznikowy.
1: Dajcie nam znać na Messengerze, możecie napisać albo głosówką, czekamy, wypada rozwiązać tę debatę.
0: Tak, no oczywiście, no od tego jest ekipa RMF Max, w kanale nadawczym takimi rzeczami po godzinie 17 się zajmujemy, więc dajcie znać, my będziemy skrupulatnie liczyć głosy.
1: Jak zawsze.
0: Team Boryna, czy team Świderski, to ja przypomnę, team Boryna, papier ręcznikowy, team Świderski, ręcznik papierowy. Jak macie argumenty też dlaczego tak trzeba mówić, to czekamy.
1: Śmiało.
0: Messenger RMF Max.

0: Ten gość po prostu nie umie inaczej. Każdy jego numer jest mega hiciorem. Alex Warren, Passenger, na prawie 19 minut po godzinie 17 w RMF Max. A my wracamy do naszej dzisiejszej czwartkowej debaty. Team Świderski, ręcznik papierowy, czy team Boryna, papier ręcznikowy?
1: Chodź, jest debata.
2: Debata bardzo zagorzała, powiedziałabym, na naszym messengerze RMF Max. Padają różne argumenty, no to najpierw twój team, czyli ręcznik papierowy, uwaga.
3: Myślę, że ręcznik papierowy, bo to jest ręcznik z papieru, jak inaczej.
0: No proste, proste.
2: Jest to argument faktycznie, ale teraz team Boryna jeszcze, proszę bardzo.
4: Oczywiście, że mówimy papier ręcznikowy, a nie ręcznik papierowy. Co to w ogóle jest?
0: Co to w ogóle jest?
2: Argument, co to w ogóle jest? Podoba mi się najbardziej. Oczywiście, że dylemat jeszcze nie rozwiązany. My jesteśmy w procesie liczenia głosów. Wyniki Exit Poll podamy około godziny 17.30, ale jeszcze można zagłosować. Ręcznik papierowy czy papier ręcznikowy? Dajcie znać na messengerze RMF Max.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
17: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
16: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
17: Pokaż. No, fajne, pasuje.
18: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
19: Co robisz w weekend?
20: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
19: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
20: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
19: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
20: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
19: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
21: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
22: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
23: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
24: I po reklamie.

0: Kawałek z cyklu, gdzieś to już słyszałem, ale naprawdę pięknie to leci. Eli Oaks i Lavinia Reason. 32 minuty po godzinie 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: I to jest moment.
0: Zapnijcie pasy.
2: Zapnijcie pasy. Moi drodzy, debata dzisiaj. Mówimy ręcznik papierowy.
0: Czy papier ręcznikowy.
2: Debata w kanale nadawczym, w której wzięło udział wielu respondentów. Mamy już wyniki late poll tych wyborów.
3: Chodź, jest debata.
2: Te wyniki przedstawi Piotr. Ja jeszcze nie wiem, jakie są.
0: Uwaga, uwaga.
2: No.
0: 72% na ręcznik papierowy. Papier ręcznikowy tylko 28%.
2: Nie! Pierwszy raz przegrałam debatę, no!
0: No co już, znaczy, zawsze musi być ten pierwszy raz Justyna.
2: No nie! A ty jak się czujesz z tą wygraną, no?
0: Wspaniale.
2: Właśnie widzę.
0: Ostatnio przegrałem z Mizerią.
2: No tak, to prawda. Przypominam tylko, że Piotrek twierdził, że Mizerię się je z cebulą, także no, zapamiętajcie to sobie. Okej, uznajemy wyższość w takim razie ręcznika papierowego ostatecznie w kanale nadawczym. Wasze głosy o tym zadecydowały, ale debata na pewno jeszcze powróci w RMF Max w podobnych godzinach.

0: Tame Impala i Jenny Dracula. Wspaniały numer w RMF Max, a wy równie wspaniale się kłócicie na Messengerze RMF Max o to, czy papier ręcznikowy, czy ręcznik papierowy. Wyniki debaty już za nami, ale jest jeszcze jeden głos, który no trochę nas zmiażdżył. Proszę bardzo.
1: Ja uważam, że jedyna poprawna forma to rapier pęcznikowy.
0: Rapier pęcznikowy,
2: no to
0: rozumiesz
2: chyba
0: to?
2: Oboje zostaliśmy wyjaśnieni, Justyna.
0: Tak jest, tak jest. No a co się wyjaśni w pogodzie, to sprawdzimy teraz w najświeższej prognozie.
2: Zostańcie z nami.
3: Czas sprawdzić, co słychać w prognozach pogody. Najpierw wieczorem będzie 14, może 15 stopni. W nocy temperatura zjedzie do okolic 6, może 7 stopni, a potem będzie piątek. No i ten na Śląsku zapowiada się bardzo przyjemnie. Od rana w Katowicach, w Tychach i w Zabrzu ma być dużo słońca. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 23 kreski. Wiatr będzie, ale raczej ten słaby nie powinien przeszkadzać, a ciśnienie pozostanie cały czas na wysokim poziomie. Opadów deszczu wciąż jeszcze synoptycy nie przewidują.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: tak trochę smutno, bo ten ostatni dzień lata już dawno za nami. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max. I tak dzisiaj dojechaliśmy do końca kanału nadawczego.
1: Tak, ale ja mam jedną dobrą wiadomość. Jutro piątek.
0: Tak, piąteczek.
1: Bo to może uciec z pamięci, jak się ma jeszcze dużo rzeczy do zrobienia w takie czwartkowe, piękne popołudnie jak dziś. My się żegnamy, Świderski i Borycka.
0: Trzymajcie się, pa, do jutra.
1: W kanale nadawczym słyszymy się po 15. Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Minus 50.
5: Co? Minus 50? Przecież dopiero jesień.
4: Nie temperatura, rabaty.
5: Gdzie?
4: W Galerii Wnętrze Reforma w Gliwicach. 2 i 3 października jesienny weekend rabatów. Promocje wyprzedaży i rabaty nawet do minus 50%. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Galeria Wnętrze Reforma, Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
6: Discoplex A4 zaprasza w sobotę, 3 października, na wyjątkowe, pookrągłe 30 urodziny Króla Latino. Przed Wami wyjątkowy urodzinowy koncert z Konima. Będzie ogromny tort i jak zawsze gorąca atmosfera. Nie przegap urodziny z Konima w Discoplexie A4 w sobotę, 3 października. Discoplex A4, Piętna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu. Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl. Let's
7: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Najważniejsze informacje z naszego regionu w jednym miejscu. We Fleszu w RMF Max Śląsk. Już teraz Adam Szostok. Zapraszam. Ponad 1000 paneli fotowoltaicznych będzie produkować energię na dachu przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Katowicach. Montaż już dobiegł końca, no i jest

0: lat temu, że już na niektórych przystankach można znaleźć specjalne tablice z rozkładem jazdy, dokładnie e-papierowe tablice.
1: Tu w ramach tego pilotażu chcemy sprawdzić różne typy tablic, niektóre mają przyciski i pasażer będzie sobie mógł wybrać, czy chce zobaczyć rozkład jazdy, czy chce zobaczyć komunikaty, czy chce zobaczyć na przykład najbliższą mapę okolicy przystanku. Będą one miały również zapowiedzi głosowe, będą oznaczone również w alfabecie Braille'a, więc dla osób, które mają problem z wzrokiem, też one będą dostępne i przyjazne. Bo mamy ten cały rok, żeby tą technologię przetestować, sprawdzić i będziemy wtedy mogli oceniać.
0: Mówił Zbigniew Anioł z Departamentu Komunikacji i Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Teraz przenosimy się do Gliwic. Tam będzie nowa droga dla rowerzystów. Inwestycja planowana jest przy ulicy Nadrzecznej, a więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera. Posłuchajcie.
2: W planach jest nowa droga dla rowerów oraz nowe chodniki. Inwestycja obejmie prawie kilometrowy odcinek ulicy. Będzie też nowy przejazd szlakiem rowerowym w kierunku ulicy Góry Chełmskie. Oprócz przebudowy i rozbudowy części ulicy Nadrzecznej, wykonawca przebuduje również zjazdy do garaży. Ruch rowerowy będzie zliczany przez pętlę indukcyjną, a liczby przejazdów pokaże specjalny wyświetlacz. Inwestycja będzie kosztować ponad 2,5 miliona złotych. Wszystko ma być gotowe w półtora roku.
0: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Ogólnopolska policyjna akcja również na Śląsku. Śląska Policja ruszyła z akcją Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków, który zainauguruje akcję Świeć Przykładem, Noś Odblaski. Inicjatywa skierowana jest do pieszych, szczególnie seniorów, no i ma na celu promowanie noszenia elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa. Akcja przypomina o tym, że na drodze podczas poruszania się pieszych należy mieć oczy dookoła głowy. Warto uważać i dawać kierowcy więcej szans na reakcję. Skoro zmierzch zapada coraz szybciej, akcja potrwa do końca roku.
3: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Specy od pogody zapowiadają chłodną noc na Śląsku na termometrach okolice 6, może 7 stopni, a wieczorem, zanim jeszcze noc zapadnie, maksymalnie 14. Ciągle jeszcze nie trzeba się spodziewać ani obawiać opadów deszczu. Wiatr będzie, ale ten słaby. Ciśnienie pozostanie wysokie. W piątek dużo słońca, przyjemne temperatury w całym regionie, nawet 23 stopni na termometrach. Wiatr nie powinien przeszkadzać, pogoda będzie sprzyjać spacerom, więc korzystajcie, bo to już mogą być ostatnie momenty.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Witajcie w pięknym październiku. Miesiąc nam się zmienił, ale w pogodzie wciąż fajnie tutaj, akurat bez zmian. To lubimy, prawda? Piękna polska złota jesień, graba w RMF Max, wasze ulubione kawałki, dużo nowości od 20. Nowe zestawienie listy Hobbenza na starcie naszego spotkania 1 października wieczorowo. Marlon Hofstadt, jego I Like.

Nie wiem, czy widzieliście, jak ona i Maluma ostatnio na Instagramie tak tańczą ciało do ciała. Fani komentują, sugerują, że może łączy ich coś więcej niż muzyka. Tutaj Shakira i Wyclef w niezapomnianym Hips Don't Lie, a jej nowy numer znajdziecie w poczekalni listy Hot Bands. Jest tam także on, Mrozu, który ma dużo nowej muzyki, dużo niespodzianek, dużo jeszcze takich ukrytych, jak potwierdził, asów w rękawie. Wpadł do RMF Max, wywiad, przypomnijcie sobie, sprawdzicie, na przykład na naszym kanale na YouTubie. Mrozu i Kacperczyk, nasza kolejna nowość tej jesieni. Wszystko, czego chciałem.

0: Dużo dobrego bitu w Dzień Muzyki w RMF Max. Prima Donna, to Two Colors. No i za chwilę gościu, dla którego muzyka wciąż jest najważniejsza, ale równie ważny jest sport, bo jest także trochę piłkarzem. Uwielbia, jak Brytyjczyk, wiadomo, jako Brytyjczyk, no to nie tylko się pojawia na meczach, ale także gra bardzo często w brytyjskiej okręgówce z przyjaciółmi. To John Newman, który dzisiaj jest także DJ-em, ale za chwilę przypomnę wam, jak śpiewał. Czeka jego Love Me Again.
1: Max. Reklama.
2: Hej, tu Ikea. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie Ikea Bielsko-Biała w centrum handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty Ikea przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów Ikea Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na ikea.pl. Do zobaczenia w Ikea Bielsko-Biała.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci. A dinozaury? No przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych. I rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Czeladzi.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
8: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
4: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
5: Hey, I'm Ed Sheeran.
6: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Śląsk 88.1 FM.

Remix spolszczony, w którym słuchać Matę, Aichi Mata, Ring My Bell. Remix jeszcze w remiksie, który czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość aż z pięknej Szwajcarii. To dwóch Adrianów, tak, tak, Adrianów dwóch, stąd ta nazwa, Adriatic. No i wiadomo, to coś dla panów bardziej elektronicznych brzmień, melodic, progressive, to jest ich muzyka. Palm of your hands, takiej nuty nie zabraknie w trakcie naszych jesiennych wieczornych spotkań. Zróbcie głośniej, Adriatic przed wami.

0: LVM w wersji Tempe City. To był powrót ostatnio nawet na szczyt listy Hot Bands. Za chwilę kolejny kandydat do jedynki w tym tygodniu, Armin van Buuren i jego nowa trensowa petarda, czyli Everlasting. Akurat ten kawałek zabieram w najbliższy weekend na rower, no bo jeszcze nie chowamy, pogoda jeszcze jest, można sobie pojeździć, a co się szykuje jutro w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
9: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
12: I po reklamie.
13: Specy od pogody zapowiadają chłodną noc na Śląsku, na termometrach okolice 6, może 7 stopni, a wieczorem, zanim jeszcze noc zapadnie, maksymalnie 14. Ciągle jeszcze nie trzeba się spodziewać ani obawiać opadów deszczu, wiatr będzie, ale ten słaby, ciśnienie pozostanie wysokie. W piątek dużo słońca, przyjemne temperatury w całym regionie, nawet 23 stopni na termometrach. Wiatr nie powinien przeszkadzać, pogoda będzie sprzyjać spacerom, więc korzystajcie, bo to już mogą być ostatnie momenty.

0: To jest numer, którego można słuchać o każdej porze dnia i wszędzie jesienią, rano, po południu i wieczorem też. Taki klimat zrobili Post Malone i Swae Lee, Sunflower. Ja mam w ulubionych i postawiłbym wysoko na liście Hobbens. A jak wy? Czekam na kolejne głosy. rmfmax.pl. Nowe wydanie już za godzinę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max Śląsk w czwartkowy wieczór. No i wybiegamy niedaleko w przyszłość do soboty, a w sobotę duże wydarzenie, jeżeli chodzi o polski światek hip-hopowy, bo piąte urodziny labela Dope House. Jak co roku te urodziny obchodzone w Katowicach, konkretnie w katowickim MCK-u. No i nie inaczej w tym roku, a wystąpi cała plejada artystów spod marki Dope House, więc Gibbs, Oliver Olson, Ini, Shida, Cooks, będą też goście, będzie Opał, będzie Kukon, będzie Guzior, będą też dodatkowe atrakcje, start imprezy o 17, koncerty startują o 18.30, za to w sobotę o 21.00 ostatnia impreza w klubie Onyx Tarnowskie Góry świętuje. To będzie pożegnalna impreza, ale też 23. urodziny klubu z gośćmi, z legendami śląskiej sceny, z Matysem czy Jacobem A i gościem prosto z Ibizy. Wystąpi dla was Rider.
2: Reklama. Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

0: Muszą. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: I po reklamie.
12: Najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Mieszkańcy Bytomia.

0: czyli rozbudowa infrastruktury, stworzenie nowego miejsca odpoczynku, spotkań i do grillowania. Będzie też budowa i remont chodnika dla pieszych w dzielnicy Łagiewniki w Bytomiu. Czas na Tychy. Mówiliśmy już wam w RMF Max Śląsk, że nad jeziorem Paprocany w charytatywnym biegu wystartował ultra ekstremalny maratończyk Andrzej Kowalczyk. Jego celem jest zrobienie około 500 km wokół jeziora, co ma mu zająć czas aż do niedzieli, a przy okazji swoim wyczynem chce również zwrócić uwagę na budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli i każdy może do tego dołączyć. Trenuje bardzo dużo, żeby się podjąć takiego wyzwania, podkreśla Andrzej Kowalczyk.
1: Tak, w skali roku to jest w okolicach 800 godzin treningu. W skali tygodnia to jest około 20-22 godzin treningu. Głównie biegi górskie, bo w tym się specjalizuję. Jest tak, jak też widzisz obok mnie rower, który czasem wpada, siłownia, czyli głównie biegi, powiedzmy w 80% tych 800 godzin, troszeczkę roweru i troszeczkę siłowni.
0: A jak ktoś nie chce siedzieć w domu, to można do naszego ultra ekstremalnego maratończyka Andrzeja Kowalczyka dołączyć chociażby na kilka okrążeń.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: I pętlą kompozycyjną powracamy do Bytomia, bo tam ruszają przygotowania do bytomskiego jarmarku świątecznego. Do 31 października Urząd Miasta czeka na zgłoszenia zainteresowanych wystawców, którzy chcą zaprezentować swoje produkty podczas jarmarku. Więcej informacji na ten temat już teraz w relacji naszego reportera.
3: W tym roku miasto zapewni 15 nieodpłatnych drewnianych domków z dostępem do elektryczności. Każdy wystawca może starać się o takie stoisko. Wystawcy, którzy podpiszą umowę z miastem, będą zobowiązani do oferowania swoich produktów od poniedziałku do niedzieli. Umowy będą podpisywane z wystawcami od 2 do 16 listopada. Więcej informacji znajdziecie na stronie at@um.bytom.pl. Przypomnę, że bytomski jarmark świąteczny będzie trwał od 27 listopada do 20 grudnia.
0: Tyle, Amadeusz Biurkowski.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
0: Sprawdzamy prognozy pogody. Na Śląsku w nocy możemy się spodziewać maksymalnie okolic 6, może 7 stopni. Wiatr na szczęście będzie słaby, a ciśnienie wysokie. A potem przyjdzie piątek, który zapowiada się zdecydowanie pogodniej. W ciągu dnia sporo słońca, niewielkie zachmurzenia i to takie, które nie mają wpływu na temperaturę, a ta będzie dosyć przyjemna, 23 stopnie. W tym najcieplejszym momencie dnia. Do tego brak opadów deszczu. Wiatr nadal będzie, ale łagodny, więc szykuje się naprawdę przyjemny dzień.
4: Podobno, gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny, ale to nam na razie zdecydowanie nie grozi. Kierowcy na razie nie trzeba się śpieszyć z wymianą opon, ale już można o tym myśleć powoli. Witajcie po 19.00, Przemek Grabowski z wami wieczorowo w RMF Max. Teraz Alan Walker, Ava Max. Będzie głośno, będzie wybuchowo, ich Fate.

Lecam na październik, ekipa Fastboy w kawałku Music Sounds. Teraz dziewczyny Sketsai są już w zestawieniu listy Hot Bands i jak tak na nie patrzę, to wydaje mi się, że chyba wszystkie na warzywkach. Nie wiem, nie sprawdzałem im osobiście diety, ale trzymają formę. Pozdrawiam wszystkich na warzywkach. Dzisiaj jest dzień wegetarianizmu. Może ktoś się przekona. Może wyjść tylko na zdrowie. Będę trzymał za was kciuki. A dziewczyny Sketsai śpiewają teraz. Animal.

Wieczorowa jesienna energia w RMF Max, Dub Dogs i How Does It Feel. Teraz szybki muzyczny quiz. Jak myślicie, który raper, kto wie, trzy razy powtarzał klasę, po czym został wyrzucony ze szkoły, a i tak zrobił mega karierę? Kto wiedział, że to Slim Shady? Tak, tak, Eminem. Nie Sobel. Sobel grzecznie chodził do szkoły, skończył wszystkie klasy, zaliczył i będzie za chwilę w RMF Max. Wróci także Tame Impala w nowości Luza.

Jest z nami już od lat i postanowiłem wrócić do tego numeru, bo już się trochę zakurzył Chemistry. Pamiętacie kto to? Oczywiście Velvet, no tak to kiedyś było. A jak będzie? Słuchajcie, jest informacja o kolejnej serialowej nowości. Po lalce rozpoczęto w Tarnowie zdjęcia do nowej serialowej adaptacji Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej. Myślę, że to będzie kolejny hicior. No chyba fajnie, że przerabiają nam polską klasykę. Teraz też tak jakby przeróbka klasyki, ale jednocześnie nowość. Zrobił to Silva Bumpa, chociaż niektórzy mówią Bumpa, może być i Bumpa, no nieważne, Bumpa czy Bumpa, zremiksował to doskonale. Kiedyś Montel Jordan i hit R&B Get It On Tonight, a nowa wersja jest taka bardzo, bardzo taneczna, bardzo house'owa On Tonight.

0: tylko kochaj mnie, idealny numer do kawki dyniowej oczywiście, bo dzisiaj 1 października jest Pumpkin Spice Day. Przynajmniej w Stanach mają dzień, wiadomo, ostrej takiej dyniowej. Latte to taki nieoficjalny start pełnego sezonu na dyniowe kawy, jesienne smaki. Ja polecam także dyniowe ciasto, no i obowiązkowo zupkę dyniową z dużą dawką płatków chili. Naprawdę, jakie to jest dobre, aż zrobiłem się trochę głodny. Pozdrowienie dla wszystkich w kuchni. Dla tych, co z nami przy kolacji, za chwilę Axwell i jego Whatever Turns You On.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
5: Discoplex za 4 zaprasza w sobotę 3 października na wyjątkowe, bo okrągłe 30 urodziny Króla Latino. Przed Wami wyjątkowy urodzinowy koncert z Colima. Będzie ogromny tort i jak zawsze gorąca atmosfera. Nie przegap urodziny z Colima w Discoplex A4 w sobotę 3 października. Discoplex A4, Pietna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
9: Śląsk 88 1 FM.
12: Sprawdzamy prognozy pogody. Na Śląsku w nocy możemy się spodziewać maksymalnie okolic 6, może 7 stopni. Wiatr na szczęście będzie słaby, a ciśnienie wysokie. A potem przyjdzie piątek, który zapowiada się zdecydowanie pogodniej. W ciągu dnia sporo słońca, niewielkie zachmurzenia i to takie, które nie mają wpływu na temperaturę, a ta będzie dosyć przyjemna, 23 stopnie. W tym najcieplejszym momencie dnia. Do tego brak opadów deszczu. Wiatr nadal będzie, ale łagodny, więc szykuje się naprawdę przyjemny dzień.

0: Andrzej Deli, Startup Kampany, Crash Test Dummies. No niestety wypada nam z zestawienia listy Hot Bands, ale może tam jeszcze wrócić, bo powroty są możliwe. Kto głosuje na Deli Supreme? Wpadajcie na rmfmax.pl. Będę zdradzał nowości, będą premiery już za chwilę. Nowa dziesiątka hiciorów. Będzie też świeży, house'owy numer, który przynosi Sony Fodera. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i zapraszam tuż przed 20 na Tour de Club w RMF Max Śląsk. Zaczynamy od dwóch dużych wydarzeń w ten weekend w klubie Energy 2000 w Katowicach. Już jutro na scenie Skolim w ramach swojej trasy na 30 urodziny. Teraz przyjdzie czas na świętowanie właśnie w Katowicach z tortem, z atrakcjami, z prezentami, no i przede wszystkim z hitami od Skolima. W sobotę za to też hity, ale takie ze złotej ery clubbingu wypuści dla was jeden z najlepszych, najbardziej znanych i najbardziej płodnych polskich DJ-ów i producentów, czyli Sibul. Klasyki od Sibula w sobotę od 21.30. Ja będę mieć dla was jutro jeszcze ostatnie zaproszenia do Energy 2000 na tę imprezę. Słuchajcie, przed południem byle do obiadu. I na urodziny z Kolima wejściówki też tam będą. Poleca się jeszcze tyska awangarda. Tutaj w piątek DJ Dunk z soczystym R&B, w sobotę natomiast hausik i klubowe klasyki od DJ Mellow.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: Hej, cześć, witajcie wieczorowo w nowym miesiącu po 20. Przemek Grybowski z wami wieczorowo. Dni coraz krótsze, ale u nas o tej porze codziennie, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, dziesiątka najważniejszych hitów na liście Hot Dance, czyli najlepsze kawałki i nowości, które musicie znać. Zestawienie otwiera dzisiaj Tobi Romeo, Tak leci w numerze Fly High.
0: Max, numer 10.

0: Say Something, do tego tańczę. Kto ze mną zatańczy w tym tygodniu na liście Hot Bands? Sony Fodera jako DJ, Becky Hill jako jego wokalistka. Czekają na głosy. Sony Fodera czeka też na panów, bo jesienią wybiera się na DJ-skie tournée. Głównie u siebie w domu w Wielkiej Brytanii. Ellie Oaks też coraz częściej w klubach i wciąż w zestawieniu listy Hot Bands. Ellie Oaks, Lavinia, dzisiaj dziewiątka dla Reasons.
1: Max. Numer 9.

za tobą nic. To ósemka, tak czaruje Liwka w zestawieniu listy Hobbence w czwartek. Teraz nasza taneczna premiera, nowy wykonawca Alone, a może jednak poczekajcie, jeszcze raz po angielsku, A-L-O-N-R, właśnie, trzeba by go zapytać, bo na razie to jest to bardzo tajemniczy projekt. Twórca nie zdradza o sobie zbyt wielu informacji. Back to Yours to jeden z pierwszych numerów wydany przez Selected, czyli label, który jest mocno kojarzony z nowoczesnym Deep House'em. No to skoro już połamałem sobie język na nazwie, posłuchajmy, jak to leci. Premiera w RMF Max, Back to Yours.

0: sukcesem na liście Hot Bands była produkcja Heads. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Iben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy. Ten numer polecamy w tym tygodniu. Dzisiaj 7, ale jutro może być 1. rmfmax.pl. Zostańcie z nami, za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Somber. Będzie też Kygo, no i nowość tak na jesień, którą śpiewa Roxy Węgiel.
1: RMFMAX. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
12: No to w drogę.
13: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: I po reklamie.
10: Six.

Pień trwa bez końca. Nowość od Roxy Węgiel. No idealnie wstrzeliła się w sezon. Piękna polska złota jesień. Kto by chciał, żeby jesień właśnie trwała bez końca? Ja się przyznam, że chyba nie. Bardzo lubię tę porę roku, bo bardzo kolorowo, bo spadają liście, bo można sobie zrobić ludziki z kasztanów. Ale wiecie, jak przychodzi już połowa listopada, kiedy przechodzimy na czas zimowy, kiedy już mamy mało tego słońca, robi się wilgotno, to ja nie wiem, czy wszyscy byśmy chcieli, żeby jesień trwała bez końca, jak śpiewała Roxy, która czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj nasz jesieniarz Kygo i jego Take Me Back. RMF Max. Numer 5.

Sezon największych festiwali już chyba można powiedzieć się zakończył, ale jeszcze wciąż przed nami ciekawe halowe imprezy. Tutaj mistrz festiwali Timmy Trumpet. Wiem, że może jest za mało trąbki, ale jak się postara, będzie więcej. Chase the Feeling to kawałek, który zrobił z DJ-em Ale Farben. Chase the Feeling czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Być może przy piątku to będzie nasza nowość już w zestawieniu. Lecimy dalej, jesteśmy coraz wyżej tutaj też klubowo. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow.

0: Jedna na milion. Tomata i White czekają na wasze głosy na liście Hobbens i jest szansa nawet o wiele większa niż jedna na milion. O wiele, wiele większa, że jutro będą w zestawieniu, bo na razie tak sobie wyczekują. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim przy czwartku Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Na drugim już tak wysoko nowość od Alexa Warrena i jego Passenger. A na miejsce pierwsze wraca Imprezowicz. Marlon Hofstadt. No to tańczymy, zróbcie głośniej. Ma kolejną jedynkę w Polsce. I Like.
1: One. Numer

0: mam dla was jeszcze więcej dobrego bitu, nowości, także od Jamesa Hype'a. To za chwilę, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max Śląsk w czwartkowy wieczór, no i wybiegamy niedaleko w przyszłość do soboty, a w sobotę duże wydarzenie, jeżeli chodzi o polski światek hip-hopowy, bo piąte urodziny labela Dope House. Jak co roku te urodziny obchodzone w Katowicach, konkretnie w katowickim MCK-u, no i nie inaczej w tym roku, a wystąpi cała plejada artystów spod marki Dope House, więc Gibbs, Oliver Olson, Ini, Shida, Cooks, będą też goście, będzie Opał, będzie Kukon, będzie Guzior, będą też dodatkowe atrakcje, start imprezy o 17:00, koncerty startują o 18:30, za to w sobotę o 21:00 ostatnia impreza w klubie Onyx Tarnowskie Góry świętuje. To będzie pożegnalna impreza, ale też 23. urodziny klubu z gośćmi, z legendami śląskiej sceny, z Matysem czy Jacobem A i gościem prosto z Ibizy. Wystąpi dla was Cry.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
16: Hey, this is Imagine Dragons.
17: What's up, it's Sean Paul.
18: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Śląsk 88.1 FM.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Stanach o szampanie, oczywiście bezalkoholowym. Wiadomo, procenty szkodzą zdrowiu. Przemek Grybowski, witajcie po 21. No teraz też okaz zdrowia wśród DJ-ów. Codziennie na siłowni, zdrowy tryb życia. Prawie codziennie jest gdzieś na imprezie, albo w klubie, albo na festiwalu. Podróżuje dookoła świata, ale alkoholu nie dotyka w świetnej formie fizycznej, psychicznej i muzycznej. James Hype ma dla nas dużo serotoniny. W kawałku o tym tytule nasza mega nowość.

0: Jeżeli pytacie, co z nim się stało, gdzie jest Smolasty, no tutaj był przed chwilą z Dodą, nim zajdzie słońce. No pojawiły się różne komentarze o co mu chodzi i dlaczego jest o nim trochę bardziej cicho, że niby dziwnie wygląda na niektórych zdjęciach. Słuchajcie, on bardzo intensywnie ostatnio przecież koncertował, występował, miał naprawdę przebojowe rekordy, tak więc no, ja się nie dziwię, że czasami na zdjęciu może wyjść lekko zmęczony, już bez przesady. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę poniesie nas ta ekipa. Swedish House Mafia, Lick Ellie. Wciąż mam w ulubionych i myślę, że wy też. Zagram wam Happiness Is So Sad. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: I po reklamie.

Ty masz Gipsku, Koni i Jonathan. No i mam nadzieję, że nikt przy tym numerze nie ziewa. Proszę nie ziewać. Chociaż już wiadomo, dlaczego ziewamy, w szczególności o tej porze. No bo coraz krótsze dni mogą sprawiać, że wieczorem robimy się senni. Bo światło to jeden z głównych sygnałów regulujących nasz rytm dobowy. Ale spokojnie, jest na to pewien pomysł, jest rozwiązanie. Dobre, energetyczne bity wieczorowo ugraby w RMF Max. Teraz Tiesto, który w przyszłym roku wraca do Polski i będziemy mieć go na stadionie. Jego Lay Low.

To prawie jedynka listy Hobbens, Mega Nuta, Alan Walker, Ava Max, Fate. Teraz szybkie pytanie. Kto chciałby pojechać na wycieczkę dookoła świata, a jeszcze na przykład kupić sobie naprawdę super szybki samochód sportowy? Taki kabriolet, którego sąsiedzi będą zazdrościć. No to witajcie w klubie, bo teraz w RMF Max możecie wygrać 1 000 000 złotych. Nie teraz, teraz o tej godzinie, akurat teraz, ale wystartowała przecież nasza nowa zabawa. I czekamy na przyszłych milionerów. Jutro też będziecie mogli wejść do gry, szczegóły na RMF Max. Super L.

0: I przy tym numerze przyłożyłbym może głowę do poduszki, ale nie idziemy jeszcze spać. To byli Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower. Dobrej nuty nie zabraknie także po 22. A ja wracam do Was już jutro. Najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli piątkowy wieczór. Słyszymy się w RMF Max od 18, od 20. Nowe wydanie listy Hot Bands, nowości, premiery, bo wiadomo, jak zawsze, piątek to czas nowej muzyki. Także u nas. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej

0: ladies and gentlemen. Premiera w
1: RMF Max. Siemano, tu Przemek Pro. Sprawdźcie mój najnowszy numer z Kizo. Yo!